To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: RJ9 FM. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn Macieja Rataja, 15.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy.
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
13: Została nam już tylko apteczka.
12: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
13: No tak. Ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
12: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
14: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
12: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
14: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
15: Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
18: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
19: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
20: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: tylko w KFC.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
0: Po reklamie.

0: Meloradia Mrągowo.
1: Latem zapotrzebowanie na krew gwałtownie rośnie. To przez większą liczbę wypadków drogowych i operacji. Justyna Malinowska, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy Meloradia. Witam też naszego gościa, bo naszym gościem jest dziś Jacek Gajda, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi w Mrągowie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Krew jest szczególnie potrzebna latem. Jak to jest z honorowym krwiodawstwem w okresie wakacyjnym?
2: Praktycznie co roku borykamy się z tym problemem. Ten okres wakacyjny, czyli można powiedzieć, że już miesiąc czerwiec, lipiec, sierpień, no są trudne, jeżeli chodzi o honorowe krwiodawstwo, ze względu na to, o czym już wcześniej rozmawialiśmy, że więcej jest wypadków komunikacyjnych, tak? Więcej ludzi jeździ samochodami, jeździ motorami. Teraz dochodzą też wypadki na rowerach elektrycznych i hulajnogach elektrycznych, które są, można powiedzieć, tak samo drastyczne jak wypadki samochodowe. A honorowi dawcy krwi też mają urlopy, wakacje, też wyjeżdżają odpocząć. No i wtedy robi się lekki problem, jest większe zapotrzebowanie na krew, a mniej osób honorowo oddających tą krew.
1: A jak to jest w ogóle z krwiodawstwem w Mrągowie w tym okresie wakacyjnym?
2: No u nas można powiedzieć, że widać lekki spadek, ale nie chciałbym zapeszać jeszcze tego roku, ale w poprzednich latach radziliśmy sobie. Państwo zawsze odpowiadają, nasi krwiodawcy z Mrągowa, z miasta, z gminy, z powiatu mrągowskiego na moje apele i zawsze na te akcje stawiają się. Także u nas można powiedzieć, że było dobrze, jest dobrze, tak? Zawsze na tych akcjach jest minimum 15-20, a zdarzają się i sytuacje, że jest 30-40 osób. Także jest świeży, można powiedzieć, dopływ tej potrzebnej krwi w okresie wakacyjnym.
1: Takie standardowe pytanie. Kto może oddawać krew?
2: Też rozmawialiśmy już o tym, mówiliśmy to setki razy. Szanowni Państwo, krew może oddawać każdy zdrowy, który ma skończone 18 lat. Nie ma żadnych przeciwwskazań. Chodzi tutaj o choroby przewlekłe, tak? Jeżeli ktoś ma zapalenie wątroby typu B, jest wtedy wyłączony z honorowego oddawania krwi. Choroby układu krążenia, czyli nadciśnienie, wysokie ciśnienie też eliminuje z honorowego oddawania krwi. Pozostałe osoby, które przejdą badania, czyli przejdą tą tak zwaną rejestrację w ambulansie, które nie mają problemów żadnych z nadciśnieniem, nie ma problemu, powinny tą krew oddać.
1: Jak się przygotować do oddawania krwi?
2: Jeżeli akcja jest na przykład w środę, tak jak w większości u nas dni, to najlepiej byłoby, aby dzień poprzedni, czyli wtorek, nie wykonywać żadnych, nie wiem, intensywnych prac, jeżeli jest to oczywiście możliwe, treningów, biegania, bo potem organizm pozbywa się mikroelementów, tak? Najlepiej byłoby odpocząć, dobrze się nawodnić, wypić minimum 2 litry wody. Dzień poprzedzający oddanie krwi, w dniu samej akcji, czyli wtedy, kiedy tą krew oddajemy, zjeść lekkostrawne śniadanie, wypić też wodę, jeżeli mamy taką możliwość. No i z dobrym humorem przyjść pod Mrągowskie Centrum Kultury, tam gdzie umiejscowiony jest ambulans, i oddać krew.
1: Zazwyczaj mówimy o tym, jak przygotować się do tego poboru krwi. Co robić po oddaniu krwi? Jak powinniśmy spędzić ten dzień?
2: No, dzień po oddaniu krwi i następny mamy ustawowo dniem wolnym od pracy, tak? To są dni, które są 100% płatne. Teraz już, które są wliczane do emerytury, zmieniło się rozporządzenie w 2024 roku. Szanowni Państwo, no po samym oddaniu krwi to uzależnione jest wszystko od człowieka, od organizmu. Jedni mówią, że odczuwają lekki spadek mocy. Znam też takich, którzy mówią, że oni w ogóle nie odczuwają, ale dobrze jest nie wykonywać żadnych treningów, prac fizycznych, intensywnych, marszów. W tym dniu starać się po prostu odpoczywać, nawadniać i odpoczywać.
1: No ale na przykład samochód można prowadzić, ale jakieś takie dalsze podróże to może nie są zbyt wskazane.
2: Jeżeli wybieramy się w jakąś dalszą podróż, najlepiej nie planujmy oddawania krwi, a jeżeli już będzie taka sytuacja, że oddamy tą krew, a ta podróż będzie, to proszę robić sobie częstsze przystanki, właśnie nawadniać się, wyjść z samochodu, na świeże powietrze odpocząć i po prostu obserwować organizm, jak organizm reaguje na to oddanie tych 450 ml krwi.
1: Ostatni przedwakacyjny pobór krwi, ostatnia akcja w Mrągowie miała miejsce 17 czerwca. No i to jest ostatnia w czerwcu, ostatnia przed wakacjami. Kolejne dopiero w lipcu.
2: Tak, 17 czerwca. W ogóle czerwiec był takim specyficznym miesiącem, podobnie będzie w lipcu, bo mieliśmy akcje tydzień po tygodniu. Były to bardzo dobre akcje, bo z reguły jak jest tydzień po tygodniu, to przychodzi mniej osób, a tutaj jak zwykle mrągowianie, mieszkańcy naszej gminy, powiatu mrągowskiego nie zawiedli i razem w czerwcu oddało krew ponad 50 osób, zebraliśmy ponad 20 litrów krwi, także jak na miesiąc taki można powiedzieć już przedwakacyjny albo częściowo wakacyjny, to jest bardzo dobry wynik. Szanowni Państwo, 14 czerwca był też dzień, międzynarodowy dzień, światowy dzień, tak, honorowych dawców krwi, także dziękowaliśmy dawcom, zresztą ja zawsze, czy to w postach w mediach społecznościowych, czy jak spotykam się z dawcami, honorowymi dawcami krwi, to im dziękuję za to, że po prostu są, że odpowiadają na te moje apele, że przychodzą, że oddają tą krew. Sami Państwo wiecie, że krwi nie da wyprodukować się w fabryce, tak, jedynym źródłem na pozyskanie tego życiodajnego płynu jest organizm drugiego człowieka. Dlatego to jest ważne, żeby nas, tych honorowych dawców krwi, było jak najwięcej. No fajne, budujące jest to, że dochodzą nowe osoby, tak? Dochodzą coraz młodsze osoby, my pomału, ci honorowi dawcy, starzejemy się. No krew można oddawać do 60 roku. Można też oddawać po 60 do 65, jeżeli ma się zaświadczenie od lekarza, tak? Także no, z tego miejsca, korzystając tutaj z okazji, chciałbym wszystkim honorowym dawcom krwi z Mrągowa, z gminy Mrągowo, z powiatu mrągowskiego, w ogóle wszystkim, którzy oddają krew, bez względu na to, czy są Polakami, czy innych narodowości, podziękować za ten dar, który no, jest po prostu bezcenny.
1: Oczywiście, że to jest bezcenny dar. A jak to jest ze świadomością ludzi, mieszkańców Mrągowa, ale nie tylko, odnośnie oddawania krwi? Cały czas krwi nie udało się wyprodukować gdzieś w laboratoriach, więc tylko drugi człowiek może krew przekazać potrzebującemu. No a jak to jest ze świadomością ludzi? Czy oni coraz chętniej oddają, coraz większą wiedzę mają na ten temat?
2: Wydaje mi się, że tak, że zmienia się świadomość zdecydowanie. Samo to, że kiedyś, początek lat 90. te akcje, w ogóle oddawanie krwi odbywało się całkiem inaczej. Dzisiaj sprzęt do poboru krwi, do tego, cała ta akcja jak się odbywa, jest jednorazowego użycia, także nie ma w ogóle, nie trzeba się martwić, że zostaniemy zarażeni. Wcześniej jak to się odbywało, no to odbywało się na normalnych igłach i strzykawkach, które były wyparzane i jedną oddawało kilku dawców, tak? Dzisiaj sprzęt jest jednorazowego użytku, nie ma żadnego problemu. Mało tego, no, świadomość społeczeństwa wzrasta, ludzie wiedzą doskonale, że no tej krwi niestety nie da się kupić, tak? Nie mogę wejść do sklepu i wziąć z półki butelkę krwi i powiedzieć, proszę, muszę to kupić, bo jest mi potrzebna. Żeby odbyły się operacje, szanowni Państwo, żeby ludzie na oddziałach onkologicznych mogli funkcjonować, czyli przeżyć, no niestety my, honorowi dawcy, musimy tą krew oddać, tak?
1: Wracając jeszcze do tego 14 czerwca, Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi, w Mrągowie, w okolicach tego terminu, odbyła się akcja poboru krwi. No i taki miły gest, bo dzieci przygotowały wyjątkowe rysunki. W mediach społecznościowych nawet można było zobaczyć krwiodawców z tymi pięknymi pracami.
2: Tak, tutaj pani Beata Jabłońska, pani z Polskiego Czerwonego Krzyża w Mrągowie, zorganizowała taką akcję w szkole podstawowej numer 1, gdzie dzieci z okazji Dnia Honorowego Krwiodawcy zrobiły laurki dla honorowych dawców i na akcji 10 czerwca przyszła pani Beata i rozdawała te laurki honorowym dawcom krwi pod Mrągowskim Centrum Kultury. Było bardzo miło, laurki są piękne, widać, że dzieci robiły to z wielkim takim zaangażowaniem, z sercem. Naprawdę, ja otrzymując taką laurkę, szanowni Państwo, wzruszyłem się po raz kolejny, bo mówię, wcześniej też na ten dzień honorowego dawcy otrzymywaliśmy jakieś wyróżnienia, w sensie ktoś miło o nas powiedział, o tych honorowych dawcach docenił, ale taki prezent od dzieci, czyli płynący prosto z serca, moim skromnym zdaniem jest to no, najlepsze podziękowanie za to, co robimy.
1: Świadomość mieszkańców, ludzi co do oddawania krwi się zmienia, a świadomość i podejście pracodawców?
2: Wydaje mi się, że też, że dzięki temu właśnie, że być może pracodawcy, nie wiem, doszli do wniosku, przemyśleli to, że ta krew może być potrzebna też im. Była ostatnio taka rozmowa właśnie na akcji, rozmawialiśmy, bo był pan, który jest prywatnym przedsiębiorcą. No, pewnie ktoś powie, no słuchaj, łatwo się rozmawia w mediach społecznościowych czy w radio o tym, że ja to bym pracownika puścił, a dopóki nie jest się właścicielem firmy. No pewnie, że tak. Ja to rozumiem, że właściciel firmy, który puszcza pracownika na 2 dni, tak, wolnego po oddaniu krwi, no ponosi koszta jego utrzymania, ZUS-u i jego pensji. Ale szanowni państwo, no może być taka sytuacja, że właśnie ten pracownik, który pójdzie oddać tą krew, okaże się, że dzięki tej krwi pracodawca lub ktoś z rodziny pracodawcy, zostało mu uratowane życie, tak?
1: No na pewno niedobrze by było, gdyby cały zakład nagle poszedł oddawać krew. Znaczy dobrze i niedobrze oczywiście, plusy i minusy, dlatego pracodawcy na pewno nie i dla całego zakładu. No wiadomo, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
2: Dokładnie tak, aczkolwiek mówię, jeżeli jest taka możliwość i tak jak pani redaktor powiedziała, no wiadomo, że nie pójdzie cały zakład, bo raz, że no mijałoby się to z celem, tak? Ważna jest honorowe krwiodawstwo, aczkolwiek no zachęcam wszystkich, którzy mogą oddawać krew, jeżeli mogą, mają możliwość, dogadane z pracodawcą. Znam takie osoby, które, żeby przyjść oddać krew, biorą sobie po prostu dzień wolny lub są na urlopie, oddają tą krew, właśnie szczególnie w tych okresach wakacyjnych. Szanowni państwo, ambulans do poboru krwi może być ustawiony wszędzie. Jesteście, nie wiem, w Gdańsku, na plaży, przechodzicie gdzieś koło galerii, często w Olsztynie w galerii, jak jesteście na zakupach, widzicie, że stoi ambulans, także nie muszą to być tylko dni w tygodniu, bo nieraz ambulans wystawiony jest w sobotę, w niedzielę. Teraz szczególnie właśnie latem w okresie wakacyjnym. Jeżeli jesteście gdzieś, macie możliwość, jesteście zdrowi, zachęcam was do tego, żeby tą krew honorowo oddawać, szczególnie latem. W tych miesiącach wakacyjnych. Znaczy ja zachęcałem i będę zachęcał do oddawania krwi przez cały rok, tak? Żeby nie było sytuacji takich jak jesteśmy na oddziale, jest pacjent, który miał mieć dzisiaj na przykład operację i przychodzi ordynator oddziału albo lekarz i mówi: dzień dobry panu, no operacja nie odbędzie się dzisiaj, bo brakuje krwi, tak? Nie mamy krwi, która jest potrzebna panu, żeby ten zabieg przeprowadzić. Chyba nikt z nas nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji, dlatego chciałbym, wręcz proszę państwa zawsze o to, żeby te akcje, które są organizowane w Mrągowie, to nie muszą być tylko w Mrągowie, żeby zawsze, jeżeli jest to możliwość, było nas jak najwięcej.
1: Oczywiście mieszkańcy Mrągowa mogą też i jeżdżą do Olsztyna, do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa, żeby krew oddawać, no ale tutaj jest wiadomo bliżej i jeżeli jest taka możliwość, to można przyjść na taką wyjazdową akcję w Mrągowie.
2: Dokładnie tak, sporo mieszkańców jeździ do Olsztyna. Wiem, że mieszkańcy oddają też krew w Kętrzynie, w Giżycku. Szanowni państwo, no u nas z reguły te akcje odbywają się w środę. W tym roku mamy 6 akcji, które odbywają się w czwartki. Pozostałe akcje są w środę. No nie wszystkim ta środa też pasuje. Ja to doskonale rozumiem, ale wiem, że akcje odbywają się na przykład praktycznie co drugi czwartek w Kętrzynie. I dużo mrągowian jeździ do Kętrzyna, ale zdarzają się sytuacje i były ostatnio takie, że do nas też, czyli do Mrągowa przyjechali państwo i z Kętrzyna, i z Kupca i nawet z Lidzbarka Warmińskiego. Także no po prostu nieważne gdzie, zawsze o tym powtarzałem i mówię, ważne, żeby tą krew oddawać, tak? Zawsze w mediach społecznościowych pisząc, tworząc posty po akcji, podaję ilość osób, które były, ilość krwi, którą zebraliśmy na danej akcji i od początku roku. Te dane są, proszę państwa, bardziej podane po to, oddawanie krwi to nie rywalizacja. Pewnie, że fajnie jest, jak co roku jest więcej tej krwi zebrane. W granicach 300 litrów rewelacją byłoby, gdyby nigdy w naszym kraju tej krwi nie zabrakło. No ale niestety zdarzają się takie sytuacje nawet teraz. 3 dni temu jeszcze patrzyłem na stronie Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Potrzebne są grupy krwi minusowe. Często ich brakuje, no i tych dawców z tymi grupami minusowymi jest mniej.
1: Dziękuję bardzo. Najbliższy pobór krwi w Mrągowie odbędzie się 8 lipca.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Latem drastycznie rośnie zapotrzebowanie na krew. Wskutek wypadków i wyjazdów stałych dawców zapasy maleją. Justyna Malinowska, dzień dobry. Dziś z Jackiem Gajdą, prezesem Mrągowskiego Klubu HDK, będziemy rozmawiać o krwiodawstwie. Jak często można oddawać krew?
2: Mężczyzna i kobieta teraz co 8 tygodni, z tym, że kobiety nie mogą oddać krwi więcej niż 4 razy w roku. Skróciły się te okresy, bo kiedyś kobiety mogły oddawać krew co 12 tygodni. No tak to ktoś wyliczył. Chodzi tutaj też o zdrowie honorowych dawców. Te 8 tygodni to jest ten czas, gdzie organizm po tym oddaniu 450 ml się zregeneruje. Znaczy on się regeneruje wcześniej, ale po prostu żebyśmy doszli do siebie, uzupełniły się wszystkie składniki, to te 8 tygodni powinno wystarczyć.
1: Czy oddawanie krwi uzależnia?
2: Uzależnia w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ja mówię tylko ze swoich odczuć, tak? Można powiedzieć, że się nie uzależniłem, znaczy można, uzależniłem, ale w tym dobrym sensie, bo szanowni państwo, tyle lat oddaję tą krew, oddałem ponad 40 litrów i zawsze jak idę na tą akcję, wiem, że będę tą krew oddawał, to jednak taka adrenalina jest, myśli jak ta krew sobie spływa do tego woreczka, że kolejny raz robię coś dla innego człowieka, robię coś za darmo, bez żadnych zależności, tak? Bo ja naprawdę nie wiem, komu ta krew zostanie oddana. No na tym polega właśnie honorowe krwiodawstwo. Ja kiedyś powiedziałem, napisałem w mediach społecznościowych, że my nie oddajemy krwi dla medali czy odznak. Pewnie, że miło jest, jak ktoś o nas pamięta, tak? Robimy raz w roku spotkania tych honorowych dawców. Odbywa się to na sesji Rady Powiatu, tak? Przychodzi pan prezes Polskiego Czerwonego Krzyża w Mrągowie, pan Paweł Długoborski, starosta mrągowski wręcza wtedy razem z prezesem te odznaki, odznaczenia, czy to są pierwszego, drugiego, czy trzeciego stopnia, czy zasłużone dla zdrowia narodu. No jest to bardzo miłe, tak? Każdy jakiś tam dyplom uznania, no w ogóle fajnie jest, jak się czyta, że kolejny raz mrągowscy honorowi dawcy pokazali, że życie drugiego człowieka nie jest im obojętne. Ale mówię, my w większości honorowi dawcy, mogę powiedzieć w 100%, oddają tą krew ze świadomością tylko i wyłącznie ratowania ludzkiego życia.
1: Jakie to jest uczucie? Dzielenie się częścią siebie w taki właśnie sposób.
2: No jest to uczucie, pani redaktor, moim zdaniem wspaniałe. Tak jak powiedziałem, kolejny raz jak siedzę na tym fotelu, przecież to obok mnie zawsze ktoś siedzi, panie są, które obsługują nas z Rejonowego Centrum Krwiodawstwa, rozmawiamy o tym i ta krew sobie spływa do tego woreczka. To jest takie fajne uczucie tej świadomości, że a może dzisiaj właśnie osoba, która tej krwi potrzebuje, nie daj Boże, po wypadku, w ogóle w chorobie, zostanie uratowane mu zdrowie, życie. Może to będzie czyjś ojciec, mama, ciocia, wujek, brat, syn. Tak jak powiedziałem, my oddajemy tą krew, szanowni państwo, nie wiemy, komu ona zostanie podana. Nam wszystkim, tak? Tu w Mrągowie. Ktoś może mnie nie lubić, ja nie lubię kogoś, ale w czasie choroby jest to nieważne, bo nikt nie będzie patrzył, czy ktoś się lubi, czy nie lubi, tylko po to się właśnie tą krew oddaje. Wielokrotnie o tym mówiłem i powtarzam to jeszcze raz, że bez względu na wyznanie religijne, czy przynależność polityczną, wszyscy jesteśmy Polakami, dlatego niech połączy nas krew, która ratuje ludzkie życie.
1: Pięknie powiedziane. Co dyskwalifikuje czasowo nas z oddawania krwi?
2: Są takie sytuacje, gdzie na przykład w czasie akcji, tak jak mówiłem, jak zaczynamy tą rejestrację, panie, które nas tam rejestrują w ambulansie, przechodzimy do pierwszego badania, gdzie badany jest poziom hemoglobiny, tak? U mężczyzny ten poziom hemoglobiny musi być na poziomie minimum 13,5, a u kobiety 12,6. Jeżeli spada nam ten poziom poniżej tego progu, pułapu, dostajemy albo miesięczny, albo dwumiesięczny tak zwany, taki odpoczynek, żeby organizm się zregenerował, żeby ta hemoglobina się ustabilizowała. Dlatego tak ważne jest, szanowni państwo, aby też honorowi dawcy krwi, nie tylko dawcy krwi, wszyscy, dobrze się odżywiali, żebyśmy uzupełniali właśnie magnez, potas w swoim organizmie, tak, żeby ta hemoglobina była, czyli powinniśmy jeść dużo szpinaku, pić sok burakowy, jeść buraki, żebyśmy byli na tym takim odpowiednim poziomie. No, jak sama nazwa mówi, honorowe krwiodawstwo, czyli przede wszystkim oddanie, uratowanie komuś życia, zdrowia, ale też zdrowie i życie tego dawcy, tego, który oddaje tą krew.
1: Są choroby, które dyskwalifikują na stałe. Jakie to choroby?
2: No te, o których już wcześniej na początku powiedzieliśmy. Na pewno są to wszelakiego rodzaju żółtaczki, tak? Czyli zapalenia wątroby typu AB. Z tymi chorobami się nie oddaje. Choroby układu krążenia, czyli nadciśnienie, jeżeli jest duże nadciśnienie tętnicze, też krwi nie można oddawać. Wszelkie choroby weneryczne, tak? Przede wszystkim różni ludzie przychodzą na te akcje. Wiem, że też choroby typu padaczka, no nie powinno się z tym, astma, w zależności wszystko. Szanowni Państwo, na każdej akcji w ambulansie jest lekarz, tak? Ja nie jestem, nawet nie chciałbym tutaj wychodzić przed szereg, w sensie takim ja znam tylko te podstawy, te, które wiem, słyszałem, a to lekarz podejmuje decyzję właśnie po wstępnych badaniach, po przeanalizowaniu ankiety, którą wypełniamy, po zbadaniu nas, sprawdzeniu ciśnienia, posłuchaniu, takim wywiadzie z dawcą i to lekarz podejmuje decyzję, czy my tą krew możemy oddać. Tak jak już wielokrotnie mówiliśmy, przede wszystkim zdrowie tego honorowego dawcy, tak? Jeżeli jest zdrowy, wszystko jest w porządku, to na pewno tą krew odda.
1: Przed każdym oddaniem krwi należy wypełnić kwestionariusz. Później spotykamy się z lekarzem. O co pyta lekarz?
2: No, lekarz pyta, właśnie analizuje te pytania, które odpowiadamy w ankietach, tak? Tam są dwie ankiety. Pytania są takie dość intymne, można powiedzieć, w sensie, że pytają nas o nasze zdrowie, o wszystko, o wyjazdy, o kontakty, także, że lekarz analizuje całą tą ankietę, pyta nas, czy w ciągu ostatnich tam, nie wiem, dni braliśmy jakieś tabletki, braliśmy antybiotyk, robiliśmy jakieś szczepionki, badania, makijaże permanentne, tatuaże, to wszystko jest bardzo ważne. Nawet wizyty stomatologiczne, usuwanie zęba, o takie rzeczy. I jeżeli wszystko jest w porządku, tak jak powiedziałem, to wtedy lekarz nas do tego oddania dopuszcza.
1: Jesteśmy przed wakacjami, no i właśnie te podróże wakacyjne do niektórych krajów też mogą nas na jakiś czas zdyskwalifikować.
2: Tak, jest w ankiecie, czy w ciągu ostatniego miesiąca, półrocza był pan, pani i są wyszczególnione tam różne kraje. No niestety, szanowni państwo, tu chodzi o zdrowie też tych pacjentów, od którym nasza krew jest podawana. Dlatego bardzo proszę o to, aby ankiety też były wypełniane tak bardzo szczegółowo.
1: Krwiodawcy mają możliwość podzielić się częścią siebie, ale są też pewne przywileje dla krwiodawców, z których mogą skorzystać. No właśnie te 2 dni wolnego. Kiedyś był jeden dzień, teraz już te 2 dni wolnego, ale nie tylko.
2: Tak, szanowni państwo, no jest też, inne są też przywileje. Możemy bez kolejki skorzystać gdzieś tam z wizyt lekarzy. W ośrodkach zdrowia, w podstawowej opiece zdrowotnej są nawet takie informacje na tablicach wywieszone, że honorowi dawcy krwi poza kolejnością. Jeżeli wizyty do lekarzy są jakieś długie kolejki, to taki honorowy dawca krwi, zasłużony dla zdrowia narodu, ci wszyscy, którzy mają odznaki, i tak jak wymieniłem, lub każdy honorowy dawca krwi, który przynajmniej raz oddał krew, mogą skorzystać, wykorzystać to, że są honorowymi dawcami krwi i skrócić sobie kolejkę oczekiwania na wizytę u lekarzy specjalisty. Tak? To jest taki jeden z przywilejów, który mamy jako honorowi dawcy. No a większość z nas, podejrzewam, że wszyscy, to mają świadomość ratowania życia ludzkiego, szanowni państwo. No to jest największym takim szczęściem honorowego dawcy krwi. Naprawdę. Nie spotkałem się nigdy z osobą, która by oddawała tą krew na pokaz, która by oddawała tą krew po to, żeby się wylansować. Ci wszyscy honorowi dawcy przychodzą tam, szanowni państwo, z czystego serca, ja to mówię. Mają tą świadomość, że ich krew ratuje ludzkie życie. No i w honorowym krwiodawstwie to jest najważniejsze. Może ktoś nas oceniać, bo i były takie sytuacje. Nie wszystkim honorowe krwiodawstwo się podoba, tak? Część ludzi z tego szydzi trochę, śmieją się, tak? Naśmiewają.
1: No ale co się może nie podobać?
2: Nie wiem, że ktoś się, nie wiem, lansuje na tym honorowym krwiodawstwie, próbuje się wybić. No, szanowni państwo, nie można... Jeżeli oddaje się samemu krew, no to nie jest to żadne lansowanie. A jak można rozpropagować honorowe krwiodawstwo? Tylko poprzez informacje z akcji, poprzez zdjęcia z akcji, jaka była atmosfera na tych akcjach. Atmosfera jest zawsze miła, radosna, taka można powiedzieć rodzinna. Honorowi dawcy krwi to są ludzie, których można nazwać taką jedną wielką rodziną.
1: Pobór krwi latem niczym się nie różni od donacji w inne pory roku, ale wymaga trochę większego przygotowania na pewno. Tutaj jeżeli chodzi o nawodnienie na przykład.
2: No, zdecydowanie tak, bo nawadniać powinniśmy się zawsze, tak? Czy to zima, czy lato, ale latem no niestety organizm jak jest gorąco się poci, tak? I tak jak powiedziałem, no szybciej z nas wypacamy tak zwane mikroelementy i to wszystko. Musimy tej wody pić więcej, zdecydowanie więcej. I dlatego no minimum 2 litry przed akcją, ale i w dniu akcji, czyli od momentu jak wstaniemy, zjemy śniadanie lekkostrawne, starać się pić tą wodę nawet na siłę. Jeżeli organizm jest dobrze nawodniony, sama ta akcja, w sensie od momentu podłączenia nas do maszyny, do tego woreczka, gdzie spływa krew, powinno to się zamknąć w, nie wiem, 5-10 minutach, tak? Jeżeli organizm jest nawodniony. A jeżeli jest nienawodniony, no to ta krew jest po prostu gęstsza i wolniej spływa.
1: I te tłuste potrawy.
2: Zdecydowanie dlatego powiedziałem, żeby zjeść śniadanie lekkostrawne. Najlepiej byłoby jakby dzień wcześniej też i kolację zjeść lekkostrawną, tak? Żebyśmy byli właśnie, żeby nie było potraw takich, no ciężko strawnych, tłustych.
1: Ale zjeść śniadanie trzeba, to konieczne.
2: Trzeba.
1: I o każdej
2: tak
1: porze roku.
2: Tak jest, szanowni państwo, bardzo do państwa apeluję, przypominam, że sama ta akcja nie polega na tym, że my mamy przyjść na czczo do ambulansu. Nie, to nie są badania, gdzie badana jest krew, gdzie jest napisane, żeby robić to na czczo, tylko to jest akcja poboru krwi, czyli oddawania honorowego krwi. Lekkostrawne śniadanie proszę zjeść i nawadniać się wodą.
1: Ta woda to podstawa podczas honorowego oddawania krwi, ale przy badaniach też, bo też nie wszyscy wiedzą o tym, że wodę trzeba pić zawsze, nawet przed badaniami.
2: Dokładnie tak. Czy to zima, lato, jesień, wiosna, każda pora roku musimy się nawadniać. Taki organizm człowieka, no minimum 2 litry płynów, tak? No ludzie inaczej traktują wodę, ale herbata też zalicza się do płynów, tak? Jeżeli ktoś pije dużo herbaty, kilka szklanek dziennie, to razem minimum te 2 litry musi wypić, żeby być po prostu nawodniony.
1: Za nami ostatni pobór krwi przed wakacjami, 17 czerwca miał miejsce, ale przed nami jeszcze te wakacyjne. Kiedy one dokładnie będą się odbywały?
2: Zaczynamy w lipcu. W lipcu też są akcje zaplanowane tydzień po tygodniu, czyli 8 lipca w środę i za tydzień mamy akcję w czwartek, 16 lipca. Bardzo serdecznie państwa zachęcam, zapraszam. Ambulans jak zwykle będzie umiejscowiony pod Mrągowskim Centrum Kultury. Z okazji skorzystania tutaj, że jestem u państwa w Melo Radio, chciałbym podziękować dyrekcji, pracownikom Miejskiego Centrum Kultury za wyrozumiałość w czasie tych naszych akcji, że zawsze spotykamy się z tym, że jak nas mijają, to są mili, uśmiechnięci, że nigdy nie robią z niczym problemu. Być może my tam troszeczkę nieraz przeszkadzamy, ale tylko rano, szczególnie przy wypełnianiu ankiety, a później jak już wypełnimy ankietę, staramy się być na zewnątrz, żeby nie przeszkadzać w pracy i w funkcjonowaniu Mrągowskiego Centrum Kultury. Także jeszcze raz dyrekcji i pracownikom bardzo serdecznie dziękuję i proszę o wyrozumiałość jeszcze na najbliższe pół roku, a mam nadzieję, że i w następnych latach. A w sierpniu akcje 6 i 19 sierpnia, także też bardzo serdecznie państwa zapraszam, szczególnie teraz, właśnie tak jak rozmawialiśmy tu z panią redaktor, w tym okresie wakacyjnym. Jeżeli państwo możecie, to w Mrągowie, jeżeli będziecie gdzieś na wyjeździe, będziecie mogli oddać krew, zobaczycie ambulans, czy jakieś rejonowe centrum krwiodawstwa, bardzo serdecznie was zachęcam do tego, abyście tą krew oddali i poczuli się takimi prawdziwymi bohaterami.
1: Akcje poboru krwi w Mrągowie odbywają się przed budynkiem Mrągowskiego Centrum Kultury.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Ruszył sezon kąpielowy, na kąpieliskach pojawili się już ratownicy. Justyna Malinowska, dzień dobry. Dziś wspólnie z panem Zygmuntem Kisielewskim, prezesem Mrągowskiego WOPR-u, będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie na wodzie i nad wodą. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
1: W Mrągowie oficjalne otwarcie sezonu miało odbyć się w połowie czerwca, jednak musiało to trochę poczekać ze względu na sinicę. Teraz woda jest już zdatna do kąpieli?
3: Tak, po sprawdzeniach sanepidu rzeczywiście woda nadaje się do kąpieli, nie stwarza żadnego zagrożenia. No ostatnie te takie dni burzowe, o których przy okazji będę mówił, przy sprzęcie, no spowodowało to, że woda się, że tak powiem, sklarowała. Natomiast no te 13 mieliśmy zaczynać, czy tam w połowie, później 15, no było to rzeczywiście raz, że było zimno, ale druga sprawa właśnie ze względu na ten zagrożenie sinicami. Tak jak tu pani powiedziała, są już pierwsi odważni, którzy, że tak powiem, moczą się w wodzie. Od 15 już od tego jest kąpielisko słoneczne na Jaszczurczej Górze. Przy słonecznej pogodzie jest dosyć intensywnie eksploatowano. Sporo, że tak powiem, jest odważnych i sporo plażowiczów, którzy korzystają z miejsca kąpieliska i, że tak powiem, opalają się w słońcu. Ale są, mówię, odważni. Niektórzy, że tak powiem, już się moczą w wodzie. No i jak jesteśmy przy otwieraniu kąpieli, to 27 otwieramy kąpielisko w Pieckach nad Jeziorem Wolgiem, czyli ta kąpielisko gminne w Pieckach. No i od 1 lipca otwieramy kąpielisko na Nadbrzeżnej. No i tak jak powiedziałem na wstępie, przy słonecznej...
1: Nadbrzeżnej w Mrągowie.
3: Nadbrzeżnej w Mrągowie, o,
1: czyli na tej plaży,
3: bo tak może być różnie. Tak. Nadbrzeżna, to i tak my Grunwaldzką, Nadbrzeżna i
1: o,
3: to chodzi
1: tak
3: o ten obiekt. No rzeczywiście pełniąc dyżury patrolowe na czosie, widzimy, że jednak te kąpielisko na Nadbrzeżnej czy Grunwaldzkiej też ma dosyć spore wzięcie. Zresztą z obserwacji i z rozmowy z ratownikami, to kąpielisko w tej chwili rzeczywiście jest dosyć, ma wzięcie, tak, dosyć dużo ludzi.
1: Kiedyś pan o tym nawet mówił, że tam jest trochę cieplejsza woda, tak, o jeden stopień?
3: No zawsze tak to jest, niby to jest tak, jak się popatrzy na z góry czy na, że tak powiem, z brzegu z jednej czy z drugiej strony tutaj od miasta, to, że tak powiem, zdaje się, że to jest taki ciek wodny, że tam jest falowanie, że jest po prostu, może być zimniejsza woda, a tu odwrotnie w tym miejscu, tej zatoczce jest zawsze w porównaniu do kąpieliska na Jaszczurczej Górze, przeważnie około 1 stopnia tam jest wyższa temperatura.
1: Tych upalnych dniach, które miały miejsce, woda teraz jaką ma temperaturę? Woda w czosie?
3: Ile generalnie stopni? 16, no w różnych miejscach różnie, jeszcze termokliny nie było, albo w niektórych miejscach tylko 16, nawet tutaj ratownicy mierzyli, były nawet na przysłonecznych dniach, to dziś koło 16 było nawet na Jaszczurczej Górze 17 stopni, już na metrze głębokości.
1: 16-17 stopni to jest odpowiednia temperatura do kąpieli?
3: No tutaj
1: trochę
3: pani taki
1: zimno,
3: drażliwy temat poruszyła. Generalnie w całej, u nas w Polsce przyjęto jest temperatura bezpieczna do kąpieli i dla dzieci, i dla dorosłych to jest minimum 18 stopni. No ale tak jak powiedziałem, są odważni, którzy, że tak powiem mają wytrwalsze organizmy i już, że tak powiem, korzystają z tej niższej temperatury.
1: Ze względu na bezpieczeństwo warto wybierać akweny strzeżone przez ratowników. Ilu ratowników będzie czuwać nad bezpieczeństwem wypoczywających nad wodą w Mrągowie?
3: Zabiegałem o to na Jaszczurczej Górze 3 od kilku lat. Zabiegałem o to już w ubiegłym roku, zgłaszałem i ze względu na to na dużą frekwencję na Grunwaldzkiej czy na tej Nadbrzeżnej, żeby tam, no ale ze względu, nawet były takie przymiarki, że może znajdziemy pieniądze na trzeciego ratownika, ale się okazało, że jeszcze w tym roku niestety będzie tylko tam dwójka. Także dwóch na Nadbrzeżnej i trzech na osiedlu na Jaszczurczej Górze, no i dwóch na osiedlu gminnym w Pieckach. Jak już mówimy o kąpieliskach, jako przypominam, że jeżeli ktoś jest na kąpielisku, a szczególnie dzieci powinny zwracać, zresztą dzieci nie zwracają uwagi, że jeżeli nie ma na kąpielisku flagi, to znaczy, że nie ma ratowników i to te kąpielisko nie jest chronione, nie jest zabezpieczone. Czerwona flaga na wieżyczce ratowniczej świadczy o tym, że kąpiel jest czasowo, że tak powiem, niedozwolona. Czyli nie powinno się z tego akwenu korzystać. No i a jeżeli jest kolor biały flagi, no to wiadomo, że kąpielisko jest w pełni otwarte i bezpieczne, o tak powiedzmy. Także przypominam, żeby jednak i dorośli, dzieci czasami też zwracali uwagi. O tym, jak zachować się na kąpielisku, nie będę mówił, no tylko proszę pamiętać, na Jaszczurczej Górze jest po prostu takie wypłycenie, jak się wchodzi na kąpielisko, przy głównym pomoście jest w pewnym sensie, ale tam dokładnie jest oznakowane, jest głębokość 60 cm. Na basenie dla umiejących pływać. No i przypominam, i tam są tabliczki, są odpowiednie oznakowania, ale przypominam o tym, żeby pamiętać.
1: No o czym trzeba pamiętać w ogóle przed tym sezonem, właściwie już w trakcie sezonu kąpielowego jesteśmy, przed wakacjami, o czym trzeba pamiętać, jeżeli zdecydujemy się na wypoczynek nad wodą, na wodzie?
3: No jest dosyć dużo. My mamy przez ratowników opracowany taki zwany dekalog, ale już nie będę dzisiaj do znudzenia o tym mówił, tylko może kilka tak sakramentalnych, najważniejszych, że tak powiem. Proszę Państwa, oznakowania, które są na kąpieliskach i przy kąpieliskach, to nie są dekoracje, to, że tak powiem, prosiłbym, żeby jednak na to zwracać uwagę, bo te znaki mówią, co można i jak można na kąpielisku, z tego kąpieliska korzystać i co można robić, czego nie powinno. Jak ludzie wychodzą z wody, to pomosty są mokre i tutaj ratownicy zwracają uwagę, ja tuż też przypominam, że szczególnie dla dzieci i dorosłych również bieganie po pomostach jest, mimo że te deski są specjalnie przygotowane, ale jak mokre, no to nie zapewniają odpowiedniego kontaktu stopy z wodą, z pomostem i mówię, i czasami, że tak powiem, są, że tak powiem, przykre zdarzenia, wywrotki, a już tym bardziej mówię, jakieś bieganie po pomostach, to jest w całej Polsce i generalnie w całym cywilizowanym świecie jest zakazane. Proszę Państwa, może jak jeszcze przy basenach jestem, no to tak najczęściej jest przygotowane kąpielisko, że jest basen dla dzieci, no ta maksymalna głębokość do 60 cm. No tak mówią przepisy i staramy się tego, to, że tak powiem, zachować. Później basen dla umiejących pływać, no to tam już głębokość jest odpowiednia, no nawet do 4 metrów. No i dla basen jest dla nieumiejących pływać, przy zawsze najczęściej obok dziecięcego

0: metrów może być, ale może być i więcej, około 4 metrów. No to tyle by było, jeżeli chodzi o Kąpieliskach. No przypominam jeszcze, żeby mówię, te nasze plażowanie, szczególnie Jaszczurcza Góra, tam po prostu miejsca jest mało, no żeby to jakoś tam rozsądnie z tego korzystać, żeby mówię, żebyśmy wszyscy byli z tego zadowoleni, a szczególnie goście, którzy do nas przyjeżdżają, korzystać z dobroci natury, w jakim jest woda, no i jeszcze słońce. No jak jesteśmy przy tym, ostatnie dnie były dosyć wieczne i meteorolodzy zapowiadają, że dalej tak będzie, więc dla ludzi, którzy korzystają ze sprzętu pływającego, przypominam o kamizelkach i również może do znudzenia przypominam, że czasami trzeba spojrzeć na boki i obejrzeć się od czasu do tyłu, bo mówię, ten okres burz czasami nie wiadomo, 10-15 minut upłynie czasu, a może być diametralnie różna pogoda.
1: A co zrobić, jeżeli będzie burza i my w tym czasie będziemy też na jeziorze, na wodzie? No wiadomo, czasami ciężko określić, tak? No są alerty oczywiście, są informacje, warto śledzić pogodę i te prognozy pogody, no ale jeżeli już zdarzy się taka sytuacja, że będziemy na wodzie, no i wtedy też pojawi się burza.
0: Proszę Państwa, no, może też do znudzenia, niektórzy nawet do mnie mają pretensje, że jestem natarczywy, albo na czasami może staram się być grzecznie, ale proszę Państwa, no jeżeli rzeczywiście w ogóle na sprzęcie pływającym, tak jak zacząłem, powinny być kamizelki i mówię, i dla tych, co nie umieją pływać, to jest obowiązkowo, ale proszę Państwa, jeżeli się pojawią chmurki, takie kłębiaste, a jeszcze jak ciemne, no to jest to rzeczywiście, to jest taka jak gdyby nasza komenda i moja komenda, kamizelki włóż, bo w każdej chwili wiatry, mówię, szczególnie u nas na Czosie, że na wszystkich jeziorach, te nasze jeziora tutaj mazurskie są takie rynnowe, czyli podłużne, jeżeli jeszcze trafi się wiatr po długości jeziora, no to fale czasami potrafią, no, są niebezpieczne, mało, że nieprzyjemne, to być niebezpieczne. Proszę Państwa, no w ubiegłym roku taki przykład z Mikołajek, małżeństwo, które, że tak powiem, mężczyzna był nawet wyczynowcem w pływaniu, małżonka też dobrze pływała, była pogoda sztormowa, dziecko było na łodzi, całe szczęście w kamizelkach, ci oboje, akurat małżeństwo było bez kamizelek, no i na jeziorze Mikołajskim przejście w kierunku na tak zwane, na tej przeczce, przypominam, kamizelki jednak i to dziecko i ktoś tam ją, tak powiem, zobaczył i podjął i to dziecko żyje, natomiast
1: tak, to pokazuje właśnie, że ta kamizelka ratuje życie, rzeczywiście
0: zostali, że tak powiem, na stałe w tym, że tak powiem, w wodzie. Proszę Państwa, udało się w tym roku od 17 czerwca powstała, także powołaliśmy tak zwaną ratowniczą grupę interwencyjną. W środy i piątki, to jest w całym województwie, w środy i piątki mrągowo. To jest od 7 rano ta grupa interwencyjna jest, do 19 jest na miejscu na Jaszczurczej Górze, tam po prostu w biurze Jaszczurcza Góra. Ma odpowiedni, ta grupa ma, że tak powiem, przyznany telefon, tak interwencyjny, ten telefon jest zgłoszony do Centrum Ratownictwa i może przypomnę, to jest, są 366-377-547. Gdyby się działo coś niebezpiecznego, to proszę ten numer, no albo po prostu na numer 112, a Centrum Ratownictwa ten szybko po prostu ma ten numer i że ta grupa interwencyjną namierzy szybciutko. Ta grupa interwencyjna ma taki okres, teren działania, to jest jezioro Czos, jezioro Wągiel, jezioro Mokre i jezioro Probarskie. To jest dwóch ratowników z pełnymi kwalifikacjami, są, że tak powiem, pełnią dyżury, no i w chwili zagrożenia po prostu mają sprzęt, mają motorówki w tych miejscach, jest jedna motorówka w hangarze, tak zwana dyżurna, gdzie trzeba, oby nie trzeba było z tego korzystać, ci ludzie podczepiają do samochodu i jadą w miejsce zagrożenia. No jest tylko jedno małe ale, że nasze jeziora mazurskie, rynowe,

0: są, że tak mają nieprzystępne brzegi. I są jeziora tak jak Juksty, naprawdę nie ma miejsca, gdzie można było tą łódź bezpiecznie zeslipować. I w większości jezior naszych są tylko miejsca, że tak powiem, do, gdzie można, że tak powiem, tą łódź zeslipować, czyli spuścić popularnie mówiąc na wodę.
1: Dziękuję. Naszym gościem był dziś Zygmunt Kisielewski, prezes Mrągowskiego Oddziału WOPR.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Sezon kąpielowy oficjalnie rozpoczęty. Ratownicy wodni są już gotowi do czuwania nad bezpieczeństwem wypoczywających. Ratowników spotkać można już na plaży miejskiej w Mrągowie, na pozostałych kąpieliskach pojawią się już niebawem. Justyna Malinowska, dzień dobry. Zapraszam na rozmowę z Zygmuntem Kisielewskim, prezesem Mrągowskiego Oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
0: Służba dyżurna jest ran od 7 do 19 jest, dyżuruje w ekomarinie, natomiast od 19 do 7 rana dnia następnego jest pod telefonem. Gdyby gdzieś się coś działo niebezpiecznego, groźnego, to mówię, Centrum Ratownictwa ma nasz numer, ma ten numer, no a dla ludzi przypominam, że coś takiego istnieje. No, a w każdej sytuacji przypominam numer 112. No i od ubiegłego roku 112 to jest, że tak powiem, numer alarmowy, a od ubiegłego roku, jeżeli występuje zagrożenie życia, ktoś jest odleciał i jest nieprzytomny, to kto udziela pomocy, to 3 9. 999 to jest telefon, który, że tak powiem, od razu łączy z najbliższym SOR-em, czyli tam, gdzie udziela się, że tak powiem, tej niezbędnej pierwszej pomocy. Proszę pamiętać o tym sprzęcie pływającym, obojętnie wszystko, poczynając od supa, poprzez kajaki, rowerki i łodzie motorowe, żaglowe. Pamiętajcie o, że tak powiem, o kamizelkach. No już nie będę mówił o pozostałym sprzęcie ratunkowym, który powinien być na sprzęcie, no to już jest, mówię, to tak tradycyjnie.
1: Sezon kąpielowy dopiero się rozpoczął, ale już pierwsze utonięcia na Mazurach, ale też tutaj u nas w powiecie mrągowskim też już są.
0: No proszę Państwa, to co się ogląda w mediach, no jest strasznie, ludzie są, że nie przestrzegają tych przepisów, których, no nie będę przypominał, ale to mówię, człowiek, ludzie igrają z własnym życiem, nie mówiąc o zdrowiu. No i to co tutaj Pani poruszyła temat, mamy pierwsze utonięcia nad Jukstami, ludzie, młodzi ludzie po maturze przyjechali zrelaksować się, no i ten relaks przykro się skończył, bo przyjechało 4, do domu wróciła 3. Jeden został na zawsze na Mazur, jedna osoba, 19-letni chłopak, mężczyzna, został na stałe na Mazurach. Także proszę Państwa, żeby tych nieszczęść było jak najmniej, to my się przypominamy, czasami może natarczywie upominamy, ale mówię, pamiętajcie, że szczególnie młodzi ludzie, pamiętajcie, że woda to jest żywioł, do tego jeszcze jak dojdzie wiatr, to robi się, że tak powiem, podwójnie niebezpiecznie, a do tego, jeżeli ktoś korzysta z środków dopingowych, no to już to, że tak powiem, może przykro się kończyć. Także proszę Państwa, z tego tytułu, że jeżeli mówimy o środkach dopingowych, często gęsto nasze społeczeństwo jest mniej wysportowane, dosyć sporo ludzi, że tak powiem, troszeczkę ma nadwagę, delikatnie mówiąc, i a przez to i układ krążenia nasz, każdego z nas, jest nadwyrężony. I ten czas przy takich upalnych dniach słonecznych, temperatura powietrza u nas dochodzi nawet 25 i lepiej stopni. Jeżeli ktoś jest na słońcu, ciało nagrzane, jak to lekarze mówią, czasami nawet 39-40 stopni. I teraz skok do wody, która ma tam około 20 w ubiegłym roku, maksymalna 24 stopnie było w czasie i tutaj tych okolicznych jeziorkach, no ale tak jak teraz ma, że tak powiem, 17 stopni, no to jest duża różnica temperatur, szok termiczny i to jest, mówię, już nie będę się w lekarza bawił, ale często, gęsto No jest przykry, oby, jeżeli jest to na miejscu chronionym, zabezpieczonym przez ratowników, nie ma roku, żeby ratownicy, że tak powiem, w takiej sytuacji, że tak powiem, gdzie zawodził układ krążenia, żeby ratownicy, że tak powiem, nie udzielali pomocy i człowieka nie holowali do pomostu czy tam gdzieś do brzegu.
1: Co jest główną przyczyną niebezpiecznych zdarzeń nad wodą? To właśnie ten alkohol?
0: No, tych punktów, mówię, nie chciałbym zanudzać, tych punktów jest dosyć sporo. Drugim takim, nie mówię alkohol, ja mówię, że dzisiaj środki, że tak powiem, dopingowe, różne, są różnej maści, różnego, że tak powiem, różnej, że tak powiem, agresywności, różnym stopniu, że tak powiem, zniewalania człowieka. To jest główny, że tak powiem, problem naszych, że tak powiem, tych nieszczęść nad wodą. No a drugi, lekceważenie własnego zdrowia szarżuje się własnym zdrowiem, waszym życiem. Tak jak powiedziałem, nie ma roku również, żeby nie było utonięcia, tak jak w ubiegłym roku mieliśmy dwa utonięcia. Jedno rzeczywiście było utonięcie, a drugie po sekcji zwłok się okazało, że to był klasyczny zawał, który, że tak powiem, doprowadził do tego, że człowiek został w wodzie na stałe. Także tutaj mówię o tych wysokich temperaturach, nie będę się zanudzał, ale tu trzeba o tym pamiętać. I rozsądnie, ja mówię, że nad wodą trzeba być, wszędzie trzeba być trzeźwym, a szczególnie nad wodą, to nie chodzi o to, że że ktoś tam użyje, powie, że on jest trzeźwy, ale chodzi o to, żeby trzeźwo, że tak powiem, na świat patrzeć i trzeźwo się zachowywać.
1: Jak prawidłowo powinno się schłodzić ciało przed wejściem do wody w upalny dzień?
0: Proszę Państwa, rzeczywiście przy nagrzanym ciele, że schodzimy z pomostu albo gdzieś z plaży i rzeczywiście będąc nad wodą, żeby nie wejść do wody, no to byłby grzech. Proszę Państwa, trzeba schłodzić, trzeba po prostu spryskać najpierw klatkę piersiową, wchodzić od razu, nie skakiwać do wody, schodzić do kolan właśnie, chociaż do wysokości kolan i tutaj się nachylić, spryskać twarz, schłodzić twarz, szczególnie tył głowy, kark, plecy, no najlepiej. Nie jest to, że tak powiem, przykra sytuacja, jeżeli ktoś obok i weźmie nas schlapie. No mówię, to tylko dla zdrowia. Może to pierwsze te kropelki są, niesympatyczne, ale mówię, trzeba schłodzić, obniżyć temperaturę ciała, ile się tylko da, żeby, mówię, być w pobliżu temperatury ciała, żeby miało temperaturę blisko wody. Blisko temperatury wody, przepraszam.
1: Jak się zachować w przypadku skurczu mięśnia podczas pływania? Bo takie sytuacje podczas pływania też mogą się zdarzyć przecież.
0: No proszę Państwa, jeżeli ktoś ma, tak powiem, już przykurcze ciała, wie najlepiej sam, no ale tutaj jeżeli rzeczywiście gdzieś jesteśmy nad wodą czy na wodzie, a złapie nas przykurcz czy skurcz, jak to niektórzy mówią, no to mówię, a gdzieś jesteśmy blisko kąpieliska, blisko, gdzie ludzie przebywają, ręka do góry, rękę nad głową wymachiwać, ktoś może zauważy i podejść i, że tak powiem, scholować najbliższego brzegu. Nie próbować się szarpać, bo to się po prostu ten ból zmaga, po prostu odpuścić na tyle, ile można i po prostu ręka nad głową wzywać pomocy.
1: A co robić, gdy zobaczymy tonącą osobę? Jak powinniśmy się zachować w pierwszej kolejności?
0: Proszę Państwa, przy każdych pokazach, przy każdych spotkaniach z dorosłymi, z dziećmi, z młodzieżą mówię, że nawet samo wezwanie, bo niektórzy, szczególnie dorośli, boją się, że tak powiem, udzielać pomocy. Samo wezwanie już, te wykręcenie numeru 112 i wezwanie pomocy, że ktoś jest na ulicy, czy ktoś jest w wodzie, zachowuje się, że tak powiem, nie, nie, nie tak, jak się powinno zachowywać, no to mówię, to już jest pomoc. Natomiast jeżeli w wodzie, jeżeli zobaczymy rzeczywiście, że gdzieś tam ktoś się podtopił, no to do najbliższego pomostu, do najbliższego brzegu. No i jeżeli stwierdzimy, że osoba ten, że tak powiem, nie oddycha, no to spróbujemy w ten sposób, czyli takie namiastki resuscytacje, czyli nagniatanie klatki piersiowej, ale po wyjściu z wody, jak ktoś jest nieprzytomny, no to pierwszy my, jak ratownicy, przypominamy, najpierw przechylić osobę na bok, jeżeli się uda, żeby wylać wodę, bynajmniej z ust tutaj, i w ten czas 5 wdechów, czyli nachylić się nad osobą i 5 wdechów. I mówię, często, gęsto, jeżeli to jest tylko przytopienie, jakieś tam krótka utrata przytomności, najczęściej ludzie już po takiej interwencji, ludzie wracają. To znaczy, że odzyskują oddech, no a szybko i przytomność. No a później no to zostało, proszę Państwa, czyli namiastki resuscytacji 30x2, czyli 30 uciśnięć dla osoby dorosłej na głębokość 4-6 cm. Jeżeli ktoś mówi, a jeżeli żebra połamie, no proszę Państwa, jeżeli będziemy udzielali pomocy, a gdzieś po drodze rzeczywiście żebra będą trzeszczeć, no ale jeżeli osoba wróci, czyli osoba, bo ten, że tak powiem, przywrócimy czynności życiowe, no to osoba, te żebra się zrosną. A jeżeli będziemy robili to dobrze, po prostu i nieskutecznie, no to ktoś z rodziny, ktoś ze znajomych może nas opuścić. Czyli trzeba robić, i mówię, a tym bardziej nasi wszyscy ratownicy, którzy są i społecznie, a szczególnie ci, co pracują na kąpieliskach, są ubezpieczeni. Także od tego tytułu, że tak powiem, też jeżeli dojdzie do jakichś tam urazów przy udzielaniu pomocy, no to ratownicy nie ponoszą konsekwencji. A zresztą i tak jest przyjęte i przepisy mówią wyraźnie, że udzielamy pomocy, a będzie jakiś tam uraz, no to mówię, to jest... No to jest zdarzenie, ale życie ludzkie jest, że tak powiem, bezcenne i to jest najważniejsze, żeby człowieka ratować.
1: Mhm. Utonięcia to już najgorsze, co może być, ale poza utonięciami, takie niebezpieczne zdarzenia, jakie miały miejsce w ubiegłym roku, pamięta pan?
0: Przykro mówić, wracamy do początku dzisiejszego naszego spotkania, czyli nieprzestrzeganie tych podstawowych, że tak powiem, zaleceń naszych ratowników. Lekceważenie własnego życia, lekceważenie waszego zdrowia i mamy, no nie będę się za dużo powtarzał, prowadzi to do nieszczęścia, że kogoś nam w rodzinie może zabraknąć. W apteczce, na każdym kąpielisku, no apteczki są, my nie jesteśmy, nasi ratownicy nie są lekarzami, no ale KPP mają, że tak powiem, czyli te takie podstawowe przygotowanie medyczne jakieś tam mają. No i, że tak powiem, na początek są najgorsze, są, że tak powiem, drzazgi z pomostów. Tutaj często, gęsto, nawet i w tym roku już tam ratownicy już, że tak powiem, mieli z tym do czynienia. Natomiast, no mówię, otarcia, skaleczenia, najgorsze właśnie przez bieganie po pomostach, często, gęsto, później nawet dochodzi do poważniejszych urazów. A no to mówię, no przez ludzką nieuwagę, przez ludzką, że tak powiem, takie lekceważenie, no mamy czasami to przykre zdarzenia. No proszę Państwa, nie ma roku, żeby nasi ratownicy nie wzywali karetki. I jeżeli karetka przyjeżdża i zabiera pacjenta z kąpieliska, to znaczy, że wezwanie było słuszne. Ratownicy, dopóki dadzą, mogą im, mają przygotowanie, próbują, że tak powiem, swoich możliwości i ratują ludzi. Natomiast jeżeli już rzeczywiście sytuacja jest poważniejsza, często, gęsto, no nie ma roku, żeby karetka nie przyjeżdżała czy na jedno kąpielisko, czy na drugie. Ale dzięki temu, no, ludzie żyją. No, mamy kilka osób, że tak powiem, czy kilkanaście osób rokrocznie uratowanych, którzy tak cieszą się życiem.
1: I aby tak było, aby wszyscy mogli bezpiecznie wypoczywać nad wodą i na wodzie i cieszyć się tą wodą.
0: Korzystać, jak powiem, z dobroci natury, jakim są Mazury, czyli dużo zieleni, dużo wody. I mówię, proszę pamiętać, że i dużo słońca, tylko proszę pamiętać, że że wszędzie potrzebna jest rozwaga, no i trzeźwe myślenie w każdej sytuacji. Ja dziękuję bardzo, życzę słonecznego wypoczynku nad naszymi wodami i w naszych wodach.
1: Ja dziękuję również serdecznie. Naszym gościem był dziś Zygmunt Kisielewski, prezes Mrągowskiego Oddziału WOPR. Dziękuję.
0: Dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 29,99.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
9: Inwestycje w samorządach są kluczowe, ponieważ bezpośrednio podnoszą jakość życia mieszkańców, tworzą miejsca pracy i stymulują lokalny wzrost gospodarczy. Justyna Malinowska, dzień dobry. Dziś będziemy rozmawiać o inwestycjach bieżących i planowanych działaniach w gminie Piecki. Naszym gościem jest Hubert Sadownikow, zastępca wójta gminy Piecki. Dzień dobry panu.
10: Witam serdecznie.
9: Samorządy w województwie warmińsko-mazurskim pozyskały środki z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Wśród beneficjentów jest także gmina Piecki, więc może od tego zaczniemy, bo to taka ważna sprawa i duże środki pozyskane, więc też wiele działań będzie realizowanych w samorządach powiatu mrągowskiego. Na co zostaną przeznaczone pozyskane pieniądze w gminie Piecki? Na co gmina je przeznaczy?
10: U nas środki związane z ochroną ludności i obrony cywilnej, one są powiązane w tym roku, te działania, które będziemy podejmować, czy już podjęliśmy, one są związane z tym, co rozpoczęliśmy w ubiegłym roku. W 2025 roku gmina kupiła budynek z przeznaczeniem pod magazyn żywności. W 2026 roku środki w wysokości około 890 tysięcy złotych przeznaczymy na wykonanie dokumentacji projektowej, która pozwoli nam również w tym roku na adaptację tego magazynu. W ramach tych środków też jest przewidziane są szkolenia w ramach właśnie ochrony ludności i obrony cywilnej. To jest w całości finansowane z tak zwanego OLJC. No, hasło teraz bardzo, bardzo popularne, bo i w mediach się pojawia, czyli środków, którymi dysponuje wojewoda warmińsko-mazurski i w przykładzie w gminie Piecki.
9: Magazyn żywności. Takie magazyny powstają w różnych samorządach, w różnych miejscowościach. Gdzie dokładnie ten magazyn będzie się mieścił?
10: Magazyn żywności to jest budynek istniejący, zlokalizowany w Pieckach, blisko drogi krajowej, miejsce dobrze skomunikowane, z odpowiednim zapleczem, także będzie stanowił, myślę, odpowiednie miejsce na magazyn żywności i inne cele związane z ochroną ludności i obroną cywilną.
9: Na komfort życia mieszkańców wpływa także jakość dróg. Z tym niestety nie jest najlepiej w wielu samorządach. Zgodzimy się na pewno. Jakie inwestycje drogowe obecnie realizuje gmina Piecki?
10: Może zacznę od inwestycji, którą niedawno skończyliśmy, bo ona historycznie, jeśli chodzi o kwotę i o swój zakres, była duża. Myślę o przebudowie, rozbudowie części ulicy Polnej w Pieckach. To jest inwestycja, którą gdzieś na początku tego roku dokończyliśmy. Ona była rozpoczęta, inwestycja była rozpoczęta w ubiegłym roku. Dofinansowanie pozyskane z Polskiego Ładu, kwota ponad 6 milionów złotych. Jest to odcinek, który łączy drogę powiatową i kończy się ten element, który dotyczył przebudowy. On się kończy na wysokości Zakładu Gospodarki Komunalnej naszej spółki w Pieckach. Droga komunikuje obszar miejscowości, który szybko się rozwija i rozbudowuje. Ta droga prowadzi choćby do klubu dziecięcego czy do przedszkola. My ją tak nazywamy w cudzysłowie małą obwodnicą, bo ona pozwala na to, że w przypadku problemów na drodze krajowej można część Piecek właśnie tą drogą ominąć. Jeśli chodzi o drogi, niewielki remont, ale pozyskane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 76 tysięcy złotych. Ten remont dotyczył nawierzchni ulicy Krzywej w Pieckach. Wspieramy też działania na naszym terenie, na drogach powiatowych. Inwestycja Starostwa Powiatowego, droga w kierunku Dłużca.
9: To są inwestycje, które wymagały interwencji, te drogi?
10: Inwestycje drogowe mają to do siebie, że są drogie. Żeby je realizować, najczęściej pozyskujemy środki, czy staramy się pozyskać środki, co też nie jest łatwe. Mamy kilka dokumentacji projektowych zgromadzonych, kolejne powstają, ale żeby je wdrażać, żeby je realizować w przyszłości, no pierwszy punkt musi być spełniony, czyli pozyskanie środków. Ulica Polna, no kwota dofinansowania ponad 6 milionów złotych, no, świadczy o tym, że ten zakres i duży, i bardzo kosztowny, więc bardzo ważna dla każdego samorządu ta działalność związana z infrastrukturą drogową. Staram się systematycznie poprawiać nawierzchnię naszych dróg. Remontujemy drogi te gruntowe, myślę, systematycznie na terenie całej gminy. No i poszukujemy środków, aby inwestować w te drogi o lepszej nawierzchni niż gruntowa.
9: Ile kilometrów dróg należy do gminy?
10: Setki.
9: Setki.
10: Setki. Dróg wewnętrznych, dróg gminnych, publicznych. Publicznych oczywiście mniej, ale dróg wewnętrznych na terenie gminy są setki kilometrów. Nie sposób zadbać o nie w takim samym standardzie. No, też nie wszystkie prowadzą, są tak samo uczęszczane, więc no, ten standard nie da się zabezpieczyć go w takim samym wysokim poziomie, no ale staramy się, słuchając głosów sołtysów, słuchając głosów mieszkańców, no, dbać o te drogi jak najbardziej, jak najlepiej.
9: Remonty, przebudowy, modernizacje dróg to kosztowne działania, już pan o tym powiedział. Drogi, drogie. To, co jest teraz realizowane, te działania, które są teraz realizowane, to wiadomo, że jeszcze nie wszystko, to dopiero część, to tak naprawdę kropla w morzu, bo tych potrzeb jest o wiele więcej. Ale są oczywiście też działania, które również są ważne dla mieszkańców i dla rozwoju miejscowości. Jakie to działania, jakie są obecnie realizowane?
10: Kończymy inwestycję, która była dla nas związana z dużym ryzykiem. Chodzi o podjęcie tego ryzyka, bowiem budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobry Lasek. Pozyskaliśmy środki z Krajowego Planu Odbudowy. Ostatecznie to będzie kwota po około 1 300 000 złotych. Natomiast dostaliśmy bardzo mało czasu na to, żeby podjąć decyzję o pozyskaniu środków i na realizacji tej inwestycji. Część kwalifikowalna, czyli ta podlegająca dofinansowaniu, musieliśmy ją zrealizować do połowy maja, więc czasu mieliśmy ultra mało. Udało się to zrobić. Jest to inwestycja, no, uciążliwa, tak, bo ze względu na krótki czas realizacji, uciążliwa dla mieszkańców, natomiast myślę, że to ryzyko warto było podjąć i wykonawca stanął na wysokości zadania. Inwestycja jest realizowana i udało się te środki pozyskać i skutecznie rozliczyć. Ważne też inwestycje dla nas i dla szkół. Myślę, że ludzie przyjeżdżający przez Piecki widzą, jak zmienia się elewacja szkoły podstawowej w Pieckach. Modernizacja tego budynku już została rozpoczęta w ubiegłym roku. Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości około 2 milionów złotych. W ramach tutaj zakresu mamy i wymianę sanitariatów, stolarki, wymiana podłóg w części sal, instalacja centralnego ogrzewania też dla części budynku, renowacja elewacji na obiekcie, to tylko część z zakresu realizowanego w tym obiekcie. W sąsiedztwie szkoły znajduje się Orlik, boisko wielofunkcyjne, też inwestycja wykonana bardzo dawno, bo jeżeli pamięć mnie nie myli, 2011-2012 rok, te zaplecze szatniowo-sanitarne już wymagało wymiany, naprawy. W tym roku zamierzamy to wykonać, pozyskane środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Szkoła w Nawiadach, w ubiegłym roku wymienialiśmy na części zabytkowej budynku okna drewniane i dokonano renowacji drzwi wejściowych. To zakończyliśmy w ubiegłym roku, też było dofinansowanie z Polskiego Ładu. Natomiast w tym roku te brakujące okna, które w tamtym zakresie nie zostały zrealizowane, wymieniliśmy obecnie i pozyskaliśmy na ten cel środki w wysokości 40 tysięcy złotych z małej termomodernizacji. To jest dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Więc to jest szkoła w Pieckach, temat, który jeszcze kilka miesięcy i będzie szczęśliwy finał. Natomiast szkoła w Nawiadach, ta inwestycja już została zakończona.
9: To działania, które zostały zrealizowane lub są realizowane obecnie, a co w przyszłości? Jakie plany inwestycyjne ma gmina na najbliższy czas?
10: W ostatnich tygodniach uzyskaliśmy kilka informacji, albo już podpisaliśmy umowy o dofinansowanie. Informacje o tym, że te pieniądze zostaną nam przyznane. Głównie jest to wsparcie z samorządu województwa warmińsko-mazurskiego i tu mogę wymienić na przykład małe granty na infrastrukturę sportową i w miejscowości Nowe Kiełbonki będziemy realizować boisko do piłki siatkowej. To nie są duże pieniądze, bo w tym przypadku akurat jest 14 700 złotych wsparcia. Pozostała część oczywiście to są pieniądze własne gminy. Czy aktywna wieś, kolejny program, w którym brało udział miejscowość Lipowo. Tutaj też pozyskane pieniądze na wykonanie piłkochwytów przy istniejącym boisku. Nie są to duże pieniądze, natomiast są to ważne inwestycje dla mieszkańców poszczególnych miejscowości. Nie związane może z inwestycjami, ale też wsparcie pana marszałka. To jest środki kierowane na nasadzenia drzew i krzewów. To też działanie, które już kolejny rok będziemy realizować, czy już całkowicie niezwiązany z inwestycjami. Program Podaj Łapy, dosyć popularny i w naszym powiecie, i nie tylko. Kolejny raz gmina pozyskała środki na bezpłatną sterylizację, kastrację kotów. Staramy się pozyskiwać środki, piszemy wnioski. Niedawny nabór z lokalnej grupy działania Mazurskie Morze, złożyliśmy wniosek na 5 lokalizacji. Wniosek też już jest na ostatniej prosty, więc myślę, że jeżeli nie w tym, to w przyszłym roku rozpoczniemy realizację i zagospodarowania przestrzeni publicznej w kilku miejscowościach, nie wiem, na przykład Czaszkowo czy inne miejscowości. W planach i czekamy na pozytywny rozwój wydarzeń jest na przykład zagospodarowanie przestrzeni w Starych Kiełbonkach, choćby na kort tenisowy, bo taki jest pomysł. Niedługo powinniśmy dostać informację. Mam nadzieję, że ona będzie pozytywna i pozyskamy środki na to, żeby realizować prawdopodobnie w przyszłym roku taką inwestycję.
9: Kort tenisowy to pomysł mieszkańców?
10: Tak, pomysł mieszkańców. Duże zaangażowanie pani sołtys, pani przewodniczącej Rady Gminy, mieszkańcy. To jest temat, który też jest rozłożony na lata, bo dokumentacja projektowa sfinansowana ze środków gminy, ale z funduszu sołeckiego, co jednoznacznie wskazuje na to, że ta potrzeba wynikała z pomysłu, woli mieszkańców. Mam nadzieję, tak jak powiedziałem, na pozytywny finał. Jak będzie dofinansowanie, to myślę, to jest kwestia czasu i gmina będzie realizowała to zadanie. Liczymy też na dofinansowania z funduszy europejskich dla Warmii i Mazur, choćby takie działania kłobukowe realizowanie, które dotyczy 8 podmiotów. Stowarzyszenie Wielkie Jezioro Mazurskie, do którego tutaj gmina przynależy, złożyła wniosek na i w planach mamy budowę muzeum, czyli przy tym budynku, który jest obecnie, powstałby obiekt, gdzie te zasoby potężne figur, głównie pani Władysławy Prócna, mogłyby zostać też tam wyeksponowane. Myślę, że stałoby się to piękną wizytówką Piecek. Jest to perspektywa czasu, ale myślę, że nie odległa, jeżeli nie w tym, to w przyszłym roku już umowa o dofinansowanie pozwoli nam na realizację tych działań. Również przez Stowarzyszenie Wielkie Jezioro Mazurskie ubiegamy się o środki, które pozwolą nam zagospodarować dwie przestrzenie nad rzeką Krutynią w Rososze i w Zielonym Lasku. Także też tam jest taka perspektywa, mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy realizować fajne inicjatywy dla mieszkańców, dla turystów, które sprawią, że te miejscowości będą piękniejsze.
9: Także ja serdecznie dziękuję. O działaniach realizowanych i planowanych w gminie Piecki mówił Hubert Sadownikow, zastępca wójta gminy Piecki. Dziękuję bardzo.
10: Dziękuję bardzo.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
9: Przed nami 31. Festiwal Kultury Kresowej. To wydarzenie łączące tradycję z nowoczesnością, podczas którego wystąpią artyści, kapele i zespoły folklorystyczne pielęgnujące dziedzictwo dawnych Kresów. Justyna Malinowska, dzień dobry. Zapraszam na rozmowę z Barbarą Morawską, prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Pamięta pani, jak to było na początku? Pamięta pani początki festiwalu?
11: Pamiętam doskonale, a chciałabym przy okazji przypomnieć, że to jest międzynarodowy festiwal przez nas organizowany w miasteczku niewielkim, a jednak 31 razy już, no 31 nie jest za nami, ale za moment się odbędzie 31 Festiwal Kultury Kresowej. Pierwszy festiwal to było nie do opisania. Euforia, radość, przede wszystkim wielka radość i dużo wzruszeń. To ludzie, którzy czekali na przyjazd z Litwy, z Białorusi, z Ukrainy, Polaków, rodaków naszych i ci, którzy do nas przyjechali, to naprawdę to było wielkie, wielkie przeżycie.
9: A jak to jest teraz? Czy goście utożsamiają się ze swoimi korzeniami, czy już gdzieś tam to się oddala, rozmywa?
11: No na pewno z biegiem czasu się wszystko oddala i rozmywa. Są rodziny, a rodziny kresowe są pamiętające, przynajmniej tych kresowiaków, których znam osobiście. I tradycje utrzymują w swoich rodzinach, opowieści rodzinne, odwiedzają swoje dawne miejsca, czy urodzenia, czy po prostu miejsca, z którymi związane było życie ich rodzin. Także no, jest pamięć, jest chęć kontaktów i właśnie to przyświeca nam przy tworzeniu Festiwalu Kultury Kresowej.
9: Jest pani z festiwalem od początku. Pamięta pani ten pierwszy festiwal?
11: Tak, jestem od początku. Pierwszy festiwal to w ogóle było wielkie szaleństwo, bo w zasadzie zaprosić to jest jedno, ale potem to wszystko przeprowadzić. To jest tak jak zaprosić gości, ale zanim goście wejdą w twój dom, trzeba ten dom przygotować, naszykować wszystko, czym będziesz gości przyjmować. Także no, działo się dużo, wtedy było organizacyjnych spraw, a komórek nie mieliśmy jeszcze. Także to wszystko młodzież, którą żeśmy zorganizowali do pomocy w Domu Kultury, czy na rowerkach, czy tego do zespołów, do reżysera, wszędzie wysyłaliśmy gońców, którzy załatwiali sprawy organizacyjne. No a ci, no ja pamiętam na przykład przyjazd jednego zespołu z Ukrainy. Przyjechali spóźnieni, już koncert trwał, a clue tego koncertu to były występy Czesława Niemena. Wjechali na plac przy Domu Kultury, wyskakuje jeden chłopak. Czy Niemen już śpiewał? Krzyczy. Ja mówię, chyba zaczyna lub śpiewa w tej chwili. Jedziemy. Nie wyładowali się, nie wypakowali się, tylko prosto pojechali na koncert Niemena. No, Niemena Kresowiaka.
12: Takie to były piękne czasy, te 30 lat temu. Inaczej to wyglądało, inaczej wyglądała ta kresówka. Podejrzewam, że więcej było odbiorców, więcej uczestników, ludzi, którzy przychodzili dla tej kresówki.
11: Przede wszystkim przyjeżdżali również z różnych stron Polski. To nie byli mrągowianie tylko, ale i poznaniacy, i lubliniacy, i po prostu kresowiacy, którzy przyjechali onegdaj stamtąd. Dla nich to było bardzo ważne. No i oczywiście, że teraz coraz mniej nas, kresowiaków, którzy mogą powiedzieć, że tam się urodzili, czy... Pewno, że coraz mniej, dlatego musimy myśleć, co zrobić, jak rozmiłować w naszej kresówce młodzież, bo to jest przyszłość naszego festiwalu, właśnie młodzież.
12: No właśnie młodzież, takie samo pytanie. Jak rozmiłować młodzież w Festiwalu Kultury Kresowej?
11: No właśnie, to tak jak rozmawiamy z młodymi mrągowianami, zdarza się nam dosyć często, żeby przyjeżdżały od nich zespoły, które grają, tańczą, śpiewają to samo co nasi. Że ta muzyka, kultura taka międzynarodowa się tworzy coraz częściej i na bazie tej wspólnoty kulturalnej, a przecież zaczynają już od lat, przyjeżdżają zespoły młodzieżowe, baj dziecięce, jeśli tam mają 10-13-latków i właśnie jak coś takiego się zobaczy na scenie, to może młodszy widz, słuchacz chętniej przyjdzie na taki koncert.
12: Czym Festiwal Kultury Kresowej, czym ta kresówka jest dla kresowiaków i dla pani?
11: No ja nie mogę powiedzieć, że dla mnie jest wspomnieniem jakimkolwiek, ponieważ co prawda zdążyłam się urodzić na Wileńszczyźnie, ale absolutnie niczego nie pamiętam, nie mam żadnych swoich wspomnień, ale mój stosunek do kresów ukształtowała moja rodzina, przede wszystkim moja starsza siostra, która bardzo dbała o to, żebyśmy wiedzieli i pamiętali, więc opowiadała, więc zresztą sama też jako lekarz okulista w Giżycku pracowała i prowadziła Towarzystwo Miłośników Grodna i Wilna, więc ja byłam w tej atmosferze chowana i myślę, że babcie, to jest rola babć teraz już, powinny przekazywać swoim wnukom wieści o tym, co się onegdaj działo, skąd ich ród. To rola babci, dziadków.
12: A dla pani ta kresówka, ten festiwal, ma pani go w sercu?
11: Trudno nie mieć go w sercu, bo inaczej to w ogóle byłoby bez sensu praca przy festiwalu. Jeśli się czegoś nie lubi, nie kocha, to nie ma mowy, żebyś chciał to robić, czy chciała. A więc oczywiście, to jest działanie, które wypływa z serca.
9: Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej, międzynarodowy, bo przyjeżdżają zespoły z różnych państw. Skąd będziemy mieli gości w tym roku?
11: No jak co roku, to jest Litwa, Białoruś i Ukraina, a mieliśmy onegdaj również z Łotwy, z Czech, z Rosji, z dalekiego Nowosybirska też kiedyś do nas przyjeżdżali, więc rzeczywiście nazwa międzynarodowy jest jak najbardziej trafna. W tym roku zostajemy przy tych trzech głównych: Litwa, Białoruś i Ukraina.
9: Jak będzie wyglądał tegoroczny 31. już Festiwal Kultury Kresowej?
11: No będzie trochę zmian. Przede wszystkim zaczniemy od tego, że stałą taką bazą, miejscem popisów kresowiaków, to będzie skwer Jana Pawła II. Tu się będą odbywały wszystkie kiermasze, wszystkie wystawy, występy zespołów artystycznych. Ciekawostką taką jest również, że festiwal się rozpoczyna, trwa 7, 8 i 9 sierpnia, ale już 6, czyli w czwartek, przyjeżdża do nas reprezentacyjny zespół Wojska Polskiego i daje inauguracyjny koncert w amfiteatrze dla wszystkich przyjezdnych gości, czyli zespołów, które już będą do nas docierały w czwartek, i dla mieszkańców naszego miasta, dla turystów, koncert gratis. Warto i zapraszamy już, ponieważ to jest rzeczywiście zespół o światowej renomie. To w czwartek, a w piątek inaugurujemy oficjalnie Festiwal Kultury Kresowej i taka ciekawostka, oprócz tego, że państwo zwiedzają, chodzą i patrzą, można zjeść przysmaki kresowe, kupić różne pamiątki i tak dalej, i zespołów wysłuchać, a wieczorem kapela wileńska będzie prowadziła potańcówkę kresową. A w przerwach, kiedy będą musieli chwilę odpocząć, będzie nauka tańca prowadzona przez lwowiankę, która już tym się para od jakiegoś czasu, bardzo to świetnie robi, więc piątek taki bardzo rozrywkowy. W sobotę będzie spotkanie literackie najpierw na skwerze Jana Pawła. Otworzymy w Domu Kultury wystawę malarstwa pani Ireny Wasilewskiej z Wilna. No i oczywiście sobota będzie zakończona galowym koncertem w amfiteatrze. Jak zwykle prowadzić będzie Franukowa i Wincuk, od lat znane osoby. Niedziela. To też już taki mamy ustalony tryb, że na mszę świętą idziemy na 10:30 do kościoła świętego Wojciecha, a po mszy ustawiamy się przed kościołem i wędrujemy w takim uroczystym, wesołym przemarszu pod pomnik Jana Pawła II. I tu na scenie nastąpi zakończenie festiwalu, pożegnanie zespołów z naszym miastem.
9: Od wielu lat takim głównym punktem festiwalu jest właśnie koncert galowy. To takie ważne wydarzenie.
11: Tak, ważne wydarzenie. Od kilku lat mamy reżysera z Wilna, Edwarda Trusewicza, który para się przygotowaniem programu na scenie. No i oczywiście wszystkie zespoły, które przyjadą, będą miały szansę pokazać się i być oklaskiwanym przez nas.
9: Ten koncert jest akurat biletowany. Czy bilety można jeszcze zakupić?
11: Tak, bilety można jeszcze zakupić i są bardzo w przystępnej cenie. No, bilety są również po 10 zł, także myślę, że każdego z nas będzie stać na zakup takiego bileciku.
9: miał się przyjemność rozmawiać w marcu, jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, o tych przygotowaniach, bo te przygotowania do każdego festiwalu rozpoczynają się dużo wcześniej, a teraz właściwie wszystko jest dopinane do końca.
11: To wszystko jest dopinane do końca, ale ponieważ sytuacja jest różna, planujemy często więcej, a potem okazuje się, że tu nam obcięto kawałek z budżetu, tu nam nie doślą, bo nie mogą. Oczywiście nie mamy do nikogo żadnych pretensji, ale to nasze możliwości ogranicza w sposób istotny. Także nie zawsze wszystkie nasze plany wychodzą.
9: Serdecznie dziękuję. O Festiwalu Kultury Kresowej rozmawiałam z panią Barbarą Murawską, współorganizatorką tego wydarzenia, prezeską Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Mrągowie.
11: I serdecznie mam okazję, więc zapraszam wszystkich. Nie, wszystkich absolutnie. Wiek nie ogranicza tutaj wejścia do amfiteatru, a tym bardziej uczestnictwo w tych wszystkich imprezach na skwerze Jana Pawła II. Zapraszamy i bawmy się wtedy wszyscy. Nie myślmy o smutnych rzeczach, bo bywają, jak w każdym życiu, a weselmy się właśnie spotkaniami kresowymi.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
9: 47 gmin z dofinansowaniem. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył 400 tysięcy złotych na działania poprawiające dobrostan zwierząt wolnożyjących. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam serdecznie i witam też naszego gościa Magdalenę Hoflejt, radną sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i słuchaczy.
9: 400 tysięcy złotych, 47 gmin z dofinansowaniem, to dużo?
13: Tak, zdecydowanie tak. Chciałabym tutaj podkreślić, że samorząd województwa warmińsko-mazurskiego nie ma w swoich zadaniach własnych opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi. Natomiast kilka lat temu obecna pani senator Jolanta Piotrowska wraz z ówczesnym zarządem zadecydowała, żeby stworzyć taką pulę środków w Urzędzie Marszałkowskim i stworzyć właśnie taki program, konkurs pod tytułem Podaj łapę, który będzie mógł być wsparciem dla samorządów, których jest to obowiązkiem, czyli dbałość tak o zwierzęta bezdomne i w ten sposób jakby pomóc tym, którzy starają się zabezpieczyć te zwierzaki. No i myślę, że ten program działa bardzo dobrze. Potrzeby są naprawdę ogromne i w tym roku samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył jeszcze większą kwotę niż w roku ubiegłym.
9: Konkurs Podaj łapę, na czym on dokładnie polegał? Zgłaszanie wniosków rozpoczęło się w lutym.
13: Oczywiście na stronie urzędowej Urzędu Marszałkowskiego został ogłoszony konkurs. Każda gmina, miasto mogły składać wnioski o dofinansowanie sterylizacji, kastracji psów oraz kotów, leczenie bezdomnych zwierząt, chipowanie, opieki nad kotami wolnożyjącymi, doposażenie schronisk czy edukację mieszkańców w zakresie właśnie odpowiedzialności nad opieką nad braćmi mniejszymi. No i oczywiście te wszystkie wnioski później zostały rozpatrzone przez komisję i komisja zgodnie z punktacją, która oczywiście obowiązuje, przyznała te środki 47 gminom z całego województwa warmińsko-mazurskiego.
9: 96 wniosków wpłynęło w tym roku, ale nie wszystkie dofinansowanie otrzymały.
13: No oczywiście, że tak. Trzeba pamiętać o tym, o czym już powiedziałam, wspomniałam, że samorząd województwa warmińsko-mazurskiego wspiera, tak, dobrostan zwierząt. Nie jest to zadanie własne samorządu województwa. No i też trzeba wziąć pod uwagę, które gminy i miasta już korzystały z tego programu, tak, czyli w którymś z roków funkcjonowania przygotowania tego konkursu już otrzymały takie środki. No nie jest to proste zadanie, bo tak jak powiedziałam, potrzeby są naprawdę duże. Jest to obszar, który jest, no, jest niedofinansowany. Wiele samorządów jakby bagatelizuje sprawę dobrostanu zwierząt, a ja jako radna bardzo bym chciała, żeby było odwrotnie. Stąd jestem bardzo zbudowana w tym roku, że udało się wśród tych 47 gmin, 4 gminom z powiatu mrągowskiego otrzymać te środki. Jest to gmina Sorkwity, gmina Mrągowo, gmina Miasto Mikołajki i gmina Piecki. Także myślę, że to jest, że to jest sukces i mam nadzieję, że te pieniążki pomogą w walce z bezdomnością. Głównie te projekty z naszych tutaj terenów, czyli z naszych gmin, właśnie dotyczą sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych.
14: Duże było zainteresowanie tym konkursem, te 96 wniosków?
13: Tak, bo wiadomo, że chciałoby się dać wszystkim, tak? Natomiast no, środki są takie, jakie są. Potrzeby też są olbrzymie, natomiast mamy też nadzieję, że dzięki temu konkursowi, że można otrzymać tak dodatkową pulę środków z Urzędu Marszałkowskiego, pozwoli na to, żeby samorządy też zaczęły myśleć poważniej o sprawach dobrostanu zwierząt i bezdomności, między innymi też kotów wolnożyjących i nierozmnażania zwierząt. Mieliśmy też do czynienia w zeszłym tygodniu z przepiękną inicjatywą Pierwszy Dzień Kętrzyński Zwierzaka. Była to taka inicjatywa organizowana po raz pierwszy przez jedną z radnych właśnie Urzędu Miasta w Kętrzynie i też członkinie Rady Kobiet. I to pokazało, jak wielkie są potrzeby, ale też pokazało ten dzień ze zwierzakami, pokazało też, jak funkcjonuje schronisko w Pudwągach, z którym przecież między innymi miasto Mrągowo ma podpisaną umowę pokazuje też, że można działać wspólnie dla dobra zwierzaków.
14: Na jakie działania dokładnie to dofinansowanie może być przeznaczone? Właśnie ta sterylizacja, kastracja?
13: No między innymi, tak jak już wspominałam, na przykład gmina Piecki we wniosku zapisała, że jest to opieka nad kotami wolnożyjącymi, czyli pieniążki, które gmina otrzymała, a jest to 10 tysięcy złotych, będą przeznaczone na przykład zakup karmy dla karmicieli społecznych, na sterylizację przede wszystkim niechcianych kotów, ale również trzeba pamiętać o tym, że dobrostan zwierząt to jest też zabezpieczenie ich na przykład tak na zimę. Podobnie jest w innych miastach, na przykład też w Orzyszu, czy w Elblągu, czy w Białej Piskiej. To są głównie sterylizacje kotów wolnożyjących. Podobnie jest też w Rynie, który otrzymał też dofinansowanie właśnie z tego programu. Więc widzimy, że ta potrzeba sterylizacji i kastracji jednak jest największa. Tak naprawdę te projekty w tym konkursie nazywają się różnie. To jest opieka nad kotami wolnożyjącymi, to jest znakowanie i opieka nad zwierzętami właścicielskimi, to jest stop bezdomności zwierząt, to jest po prostu, tak, poprawa dobrostanu zwierząt. Także wszystkie gdzieś w swoim zamyśle mają walkę z bezdomnością.
14: Jak wygląda sytuacja zwierząt wolnożyjących w Mrągowie?
13: Jest to tak naprawdę temat, który wraca jak bumerang. Niestety nie jesteśmy w stanie zlikwidować całej bezdomności, jeżeli nie będziemy edukować społeczeństwa. Ponieważ myślę, że każdy, kto zajmuje się zwierzętami, a jest w Mrągowie bardzo duża grupa takich osób, to te osoby dobrze wiedzą, że z jednej kotki, jedna kotka potrafi mieć 3 albo nawet 4 mioty w przeciągu jednego roku. A jeżeli w jednym miocie, który na przykład ma, nie wiem, 5 kociaków, znajdą się następne 4 kotki, to one będą generować kolejne kotki. I to jest ten problem. Dużym problemem dla miasta Mrągowo jest też to, że bardzo wiele kotów po prostu jest ze wsi przewożonych i wyrzucanych na terenie miasta. Są to różne miejsca, nie chcę o tym mówić, celowo nie chcę o tym mówić, żeby też nie podpowiadać tym, którzy mają tego typu pomysły, ale tak naprawdę jest to bezduszność ludzi, którzy rozmnażają, nie sterylizują. I tak naprawdę dlatego ten temat wraca jak bumerang. Oczywiście Urząd Miasta ma program walki z bezdomnością zwierząt. Tak samo wszystkie gminy w naszym powiecie mrągowskim mają taki program. Przeznaczane są środki na sterylizację. W różny sposób to się odbywa. Każda gmina i miasto musi mieć podpisaną umowę z zakładem weterynaryjnym,

0: Kętrzyńskim Dniu Zwierzaka mówił pan burmistrz Kętrzyna, że obecnie przebywa 120 psów w schronisku w Pudwągach i jest to zdecydowanie mniejsza liczba w momencie, kiedy obejmował swój urząd, czyli te adopcje oczywiście idą do przodu, no ale każdy by chciał, żeby to schronisko po prostu było puste. Kotami jest troszeczkę ciężej, dlatego że, nie wiem, ludzie mają taką świadomość, że kot jest w stanie sobie zupełnie poradzić na wolności, nie potrzebuje opieki, co jest kompletną bzdurą i no często to wynika z braku wiedzy. Trzeba pamiętać o tym, że każde zwierzę, tak samo jak człowiek, potrzebuje jedzenia, potrzebuje dachu nad głową, potrzebuje opieki, potrzebuje leków, bo tak samo jak wśród ludzi zauważamy bezdomność i to właśnie można to odnieść też do zwierząt, które są często chore, zaniedbane, niedożywione. I pamiętajmy, że te zwierzęta są pod ochroną, mówię o kotach, bo to historia też pokazuje, że koty wielokrotnie ratowały ludzi. Są kraje, w których koty są wolno żyjące i są zadbane, ale są też kraje, w których nie ma w ogóle kotów praktycznie bezdomnych, ponieważ ta akcja sterylizacji jakby ogólnokrajowej była na tak dużą skalę, że każdy człowiek, który decyduje się na zwierzę, musi najpierw przejść szkolenie, musi przejść odpowiednie ankiety, żeby takiego zwierzaka dostać do domu pod opiekę. I są takie kraje, gdzie nie ma tej bezdomności.
1: Ale są też takie kraje, gdzie ta bezdomność zwierząt, kotów jest bardzo duża. Jak Polska wygląda na tym tle, na tle Europy w ogóle?
0: No może nie jesteśmy na ostatnim miejscu, tak, ale mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia. No, trzeba o tym wspomnieć, że nie mamy też porządnych regulacji prawnych. Jest to, tak jak mówiłam, temat zawsze, mam takie wrażenie, że to jest temat drugorzędny, a nie powinno tak być. Jesteśmy krajem Unii Europejskiej, jesteśmy krajem cywilizowanym, a nieraz mam wrażenie, że nie mamy szacunku do innego istnienia. Istnienia zwierzaków, które w historii też tworzenia ludzkości odegrały bardzo ważną rolę i to historia, czy nawet Pismo Święte nam pokazuje, jak ważnymi uczestnikami życia człowieka są zwierzęta.
1: Co zrobić, jeżeli spotkamy bezdomnego kota, bezdomne koty, kotki albo psy w mieście?
0: Ja zawsze od lat, zajmując się pracą u podstaw, ratowaniem, wspomaganiem, instruktażem, bo tak też często bywa, że jeżeli nie jestem w stanie samodzielnie uratować, to chociaż podam instrukcję, jak można to zrobić. No, drodzy Państwo, kot to nie lew. Jeśli stanie mi bezdomny zwierzak w postaci, no, na przykład kota, nawet i psa, wystarczy zabezpieczyć. Wystarczy zabezpieczyć, dać na chwilę dach nad głową, nakarmić, zrobić ogłoszenie w internecie. Mamy naprawdę mnóstwo stron, między innymi Kot Spotted Mrągowo, tak, Mazurskie Koty w Potrzebie, czy nawet Koci Kawałek Nieba, który od niedawna funkcjonuje i Koci Kawałek Nieba jest związany między innymi właśnie z naszym Urzędem Miasta i jest to takie mini przytulisko, które jest prowadzone dla takich kociaków już w beznadziejnej sytuacji. Wystarczy ogłosić i naprawdę wiele istnień zostało w ten sposób uratowanych. Po prostu dać szansę tej istocie, nie odwracać się od niej, nie uważać, że jak mam piękny pokój, czy piękne mieszkanie, czy piękny dom, to ten zwierzak nie wiadomo, co mi zrobi w tym mieszkaniu, bo rzeczy materialne to rzeczy nabyte. A wdzięczność zwierzęcia jest bezwarunkowa i wystarczy kawałek łazienki, kawałek pokoiku, kawałek stryszku, nawet piwnica, żeby gdzieś tego kociaka, psiaka zabezpieczyć na chwilę, a z czasem znaleźć mu ciepły, spokojny dom. I to nie musi być schronisko.
1: Ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem była dzisiaj pani Magdalena Hoflejt, radna Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję bardzo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Justyna Malinowska, zapraszam. W Pieckach powstanie Centrum Usług Społecznych. To nowoczesna instytucja lokalnej polityki społecznej, która powstaje najczęściej w wyniku przekształcenia MOPS-ów czy GOPS-ów. W Pieckach tak się jednak nie stanie. CUS będzie działał równolegle z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub przejmie część zadań ośrodka. O szczegółach Hubert Sadownikow, zastępca wójta gminy Piecki.
1: Ważnym dla mieszkańców gminy Piecki, ale też dla mieszkańców gminy Ruciane Nida jest temat, który zamierzamy zrealizować i rozpocząć już w tym roku. Mowa o Międzygminnym Centrum Usług Społecznych. Gminy pozyskały środki z Funduszu Europejskiego dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia przekracza 4 miliony złotych. Dofinansowanie to około 3 miliony 900 tysięcy złotych. Od 1 listopada mam nadzieję, a powinienem powiedzieć, że mam przekonanie, że ta jednostka, której usługi będą skierowane zarówno dla mieszkańców gminy Piecki, jak i Rucianego Nidy, zostanie uruchomiona. Obie gminy podjęły stosowne uchwały. W najbliższym czasie zawarte zostanie porozumienie, które obejmie warunki odpowiedzialności po obu stronach. W najbliższym czasie będziemy poszukiwać dyrektora. Następnie będą też nabory dotyczące pracowników tego centrum usług społecznych, więc warto śledzić biuletyny informacji publicznej. Międzygminny CUS w ramach projektu będzie funkcjonował 3 lata. Oczywiście mam nadzieję, że po projekcie jednostka nadal będzie funkcjonowała, bo taki jest zamysł. Siedziba najprawdopodobniej w obiekcie, w którym gmina niedawno pozyskała, to jest budynek w centrum Piecek, w sąsiedztwie drogi krajowej. Jest to budynek po byłym rejonie dróg w Pieckach. Myślę, że lokalni mieszkańcy na pewno wiedzą, o czym myślę. W ramach projektu dotyczącego międzygminnego CUS mamy przewidziane szereg działań. Szkoły rodzenia, gdzie będzie przygotowanie do porodu i opieki nad noworodkiem, klub dla rodziców, dzieci do lat 3, warsztaty aktywnego spędzenia czasu, warsztaty dla dzieci i młodzieży, poradnictwo specjalistyczne, wsparcie osób starszych, klub seniora, w jego ramach zajęcia artystyczne, ruchowe, edukacyjne, usługa door-to-door, gdzie będzie usługa możliwa, usługa transportowa dla osób z ograniczoną mobilnością, opieka wytchnieniowa. Staramy się też pozyskiwać już środki na realizację działań, które dodatkowo CUS mógłby robić. Mamy jeden z wniosek złożonych, gdzie dotyczy on aktywizacji zawodowej. Kolejny, który w najbliższych tygodniach będziemy składać, dotyczy usług zdrowotnych, więc ten CUS będzie obecny, myślę, w życiu mieszkańców, będzie takim aktywnym miejscem, gdzie będzie można się udać. Nie jest to GOPS, to nie jest ta sama jednostka.
0: Ale część działań GOPS ma przejąć. Tak,
1: może przejąć. Co do zasady, w kraju powstają CUS-y po przekształceniu właśnie ośrodków pomocy społecznej w CUS. U nas model jest zgoła inny. No, tak jak powiedziałem, prawdopodobnie jedyny w naszym kraju międzygminny, więc poprzeczka jest zawieszona wyżej. Jest to trudniejsze zadanie, ale myślę, że z korzyścią dla mieszkańców obu gmin.
0: Międzygminne, bo dwie gminy,
1: partnerstwo obu gmin przy realizacji projektu, przy funkcjonowaniu jednostki, więc te usługi, takie same usługi będą skierowane do mieszkańców obu gmin.
0: Poza tym, lato na Mazurach to bardzo intensywny czas kulturalny, no i w związku z tym też te działania kulturalne już wkrótce się rozpoczną, właściwie już się rozpoczęły w gminie Piecki w Pieckach, no i przed nami takie wielkie święto Piecek, Pieckowiada.
1: Pieckowiada 4 lipca, miejsce to samo, Piecki stadion i jego okolice, tak? Czyli to samo, co w latach ubiegłych. Serdecznie zapraszam. Natomiast szybciej, bo już 27 czerwca w tą sobotę mamy Krutyńską Noc Świętojańską, kolejną. Tam wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 17. Mówimy o Pieckowiadzie, która jest w tym pierwszym lipcowym weekendzie zaplanowana, natomiast też zwrócę uwagę na festiwal Dowód, który też, tak jak na Święto Jańska, o którym przed chwilką mówiłem, odbywa się w Krutyni. Warto przejrzeć tam plan i koncerty, bardzo, bardzo bogaty przez organizatorów zaplanowane. Spingowe Grand Prix również 4 lipca odbywać się będzie na Jeziorze Mokrym. To jest zadanie wspólne organizowane przez powiat, przez starostwo powiatowe razem z gminą Piecki, z pozostałymi gminami, miastem Mrągowo. Tym razem odbywać się będzie właśnie 4 lipca na Jeziorze Mokrym, po raz drugi w tamtym roku. Licznie dopisali uczestnicy, także serdecznie zapraszam. No, będzie się na terenie naszych gmin na pewno dużo działo, jest okres wakacyjny, więc tych imprez jest do wyboru, do koloru, każdy znajdzie coś dla siebie. Na Pieckowiady oczywiście zapraszamy wszystkich chętnych.
0: A powie pan, kto wystąpi?
1: Tegoroczna Pieckowiada rozpoczyna się o godzinie 14. Szeroki wachlarz działań, które tam tego dnia zostały przewidziane. Gwiazdą tej imprezy o godzinie 21 jest koncert zespołu Kordian. Serdecznie zapraszam. Podobnie jak w ubiegłym roku, na terenie naszej gminy odbędą się spinningowe Grand Prix Mazur. Jest to dwudniowa impreza. Bazą zawodu będzie stanica wodna Cieszpięty. Piękne miejsce położone nad Jeziorem Mokrym, nad jeziorem, który stanie się areną rywalizacji wędkarzy. Serdecznie zapraszamy. 4-5 lipca.
0: O Centrum Usług Społecznych i najbliższych wydarzeniach w gminie mówił Hubert Sadownikow, zastępca wójta gminy Piecki. W tym roku po raz drugi odbędzie się też festiwal Dowód. Więcej o tym festiwalu opowie Benjamin Koc, prezes Fundacji Dowód.
2: W ubiegłym roku pierwsza edycja festiwalu. Do jakich wniosków doszliście? Bo też takie pytanie padło, co się dzieje z wodą na Mazurach. Więc co się dzieje z wodą na Mazurach? Czy już wiadomo?
3: No dużo, dużo rzeczy się dzieje. Na pewno jest zanieczyszczana pestycydami przez rolników, ale w ogóle to jest taki trend światowy, że trzeba teraz wszystko chemią podlewać. W związku z tym degraduje. Jest nieosuszane są, tylko schną mokradła, które były magazynami wody ze względu na niskie opady, na brak zimy. Żeglarze trochę zanieczyszczają jeziora, wlewając tam też chemię z jachtów, w sensie z mycia naczyń czy mycia się. Zanieczyszczamy też rzucając śmieci, rzucając pety, idąc do lasu i nie dbając o to, na co nadepniemy, czy jak głośno się zachowujemy. Generalnie to wszystko jest bardzo połączone. Że to, ten ekosystem trzeba zadbać w całości, bo on jest całością i my też jesteśmy razem z nim całością. Że człowiek jest częścią tego ekosystemu i to jest w ogóle o dbaniu chyba też o siebie, o swój dobrostan i o dobrostan rzeczy naokoło.
2: Zanieczyszczenie wody to pierwsza kwestia, ale kwestia też suszy hydrologicznej, która od wielu lat dotyka też mieszkańców Polski, no i mieszkańców również Krainy Tysiąca Jezior.
3: Tak, jest jeziora rzeczywiście. W Kosewie Górnym te jeziora, które ja znam, tak 1,5 metra przez ostatnie 5 lat straciły poziomu. Trochę nie możemy nic z tym zrobić, bo to jest rzeczywiście kwestia klimatu w danym momencie, tych opadów, które się zmniejszyły. No ale możemy na pewno tę wodę zatrzymywać, to znaczy nie kosić trawników namiętnie. Nie podlewać ich w południe, kiedy to nie ma sensu. Możemy robić ogrody retencyjne, w sensie sadzić drzewa. Ratować mokradła. I wtedy tej wody troszkę dłużej będziemy mieli do niej dostęp, trochę dłużej.
2: Wspomniałeś wcześniej o tym, że jednym ze źródeł zanieczyszczeń na Mazurach są właśnie jachty. To takie główne miejsce.
3: Czy w ogóle cały ten, cała ta ilość łódek i motorówek, które są spalinowe i wyrzucają te spaliny gdzieś tam do wody, a poza tym bardzo dużo jest tych houseboatów, które mają te toalety na jachtach i jest mało punktów, w których jest możliwe oddanie tego, tych zanieczyszczeń. No i słyszałem o takich sytuacjach, gdzie firmy czarterujące, chcąc oszczędzić, po prostu korek wyjmują, żeby to nie, w ogóle się nie zbierało.
2: Fundacja Dowód powstała właściwie stosunkowo niedawno, ale przez ten rok myślę, że fundacja zaznaczyła swoje miejsce tutaj na mapie Mazur i jesteście znani ze swojej działalności.
3: No, rzeczywiście zrobiliśmy całkiem duży projekt w zeszłym roku, ten festiwal, pierwszy raz. To była taka zerowa edycja w sumie. Też nie wiem, czy przedłbym edycjami, bo nie wiadomo, jak ten festiwal będzie ewoluował, bo też nie wiadomo, jakby, że zbierzemy dowody, porozmawiamy o tym, ale co dalej, będzie trzeba się zastanowić też, więc to jest kolejny raz, w którym na większą skalę zaprosiliśmy dużo poetów, naukowców, aktywistów, ludzi związanych z przyrodą, pisarzy i też oczywiście wokalistów, i zespoły muzyczne, po to, żeby zebrać ludzi i społeczność wokół tego tematu wody i wspólnie znowu zastanowić się, co robić. No i wyciągniemy jakieś wnioski po tym wszystkim. Zapraszam też do wspólnych rozmów, bo będą takie gwiazdy w tym roku na festiwalu jak Natalia Przybysz, będzie Czesław Mozil, będzie Maria Peszek w praniu, będziemy mieli spotkanie ze Stanisławem Ubieńskim, z Adamem Wajrakiem, będzie Julia Fiedorczuk, Małgorzata Halber i wielu, wielu innych. Proszę śledzić naszego Instagrama. Niedługo też będzie strona tegorocznego festiwalu, więc zapraszam. Zobaczcie, przyjedźcie do Krutyni. Wstęp jest wolny. W Urwitaucie też będziemy mieli jeden dzień wydarzeń, w Kumaku, w Centrum Bioróżnorodności, no i jeden dzień w praniu tego 29 sierpnia. Finał, gdzie zagra Maria Peszek.
2: Czy uważasz, że za waszą sprawą temat wody, temat oszczędzania wody czy temat tej suszy został tutaj głębiej poruszony na Warmii i Mazurach, ale też w powiecie mrągowskim właśnie?
3: Właśnie to ciekawe, bo po tym, jak zrobiliśmy festiwal w zeszłym roku, to powiat mrągowski też zorganizował swoją konferencję o wodzie w listopadzie. Więc to fajnie, że ten temat jest poruszany i też nie sądzę, że to jesteśmy takim inicjatorem tego, bo wydaje mi się, że wszyscy widzą ten problem i wszyscy próbują jakoś o nim rozmawiać, żeby znaleźć rozwiązania, czy oswoić się z tym strachem, czy oswoić się z myślą o jakimś deficycie, który może się wydarzyć, albo o tym, że rzeka Krutynia może wyschnąć na przykład. Chociaż teraz pada i trochę odzyskała poziomu, ale no rzeczywiście ostatnio jak byłem na kajaku, no to wiosło nie wchodziło, pióro wiosła nie zanurzało się w wodzie. W miejscach, w których wcześniej się zanurzało.
2: Tak, ekologia, ale też sztuka i teatr. Skąd ten związek właśnie wody z teatrem w przypadku Fundacji Dowód? Może wyjaśnisz naszym słuchaczom?
3: Ja jestem z zawodu reżyserem teatralnym i to pewnie z tego powodu, że teatr jest mi bliski i zajmuję się nim. No i też jeśli chodzi o działania teatralne w tym roku w Fundacji Dowód, to robimy lato w teatrze z młodzieżą z Mrągowa. Pomiędzy 10 a 21 sierpnia będą warsztaty taneczno-muzyczno-teatralne na podstawie książki Melchiora Wańkowicza Na tropach Smętka. Będziemy tworzyli takie sceniczne płótno pod tytułem Sploty przepływów. Będą też warsztaty tkackie i z hydrofonami. Będziemy nagrywali dźwięki w wodzie, będziemy robili spływ z młodzieżą, więc zapraszam do zapisywania się na te warsztaty pomiędzy od 12 do 18 roku życia wiek uczestników. Na stronie Mrągowskiego Centrum Kultury można znaleźć o tym informacje, żeby się zapisać i myślę, że w szkołach też już wisiały plakaty, a też na Instagramie Festiwalu Dowód też będzie taka informacja, więc zapraszam.
2: Czy udało się temat wody połączyć z teatrem w ubiegłym roku? Jak to wyszło?
3: W zeszłym roku zrobiliśmy spektakl taneczny Faza Dance Company, spektakl pod tytułem It's Deep But Not That Deep. No i woda jest wielką inspiracją w sumie do ruchu, do dźwięku, w związku z tą sytuacją protestu na ten temat. To też była młodzieżowa grupa taneczna, więc to była taka forma poszukiwania protestu i ukojenia jakiegoś takiego strachu.
2: O festiwalu opowiadał Benjamin Koc, prezes Fundacji Dowód.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Reklama.
1: Daleko jeszcze?
0: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny.
2: A to nasz hotel przy samej plaży.
0: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
2: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
0: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo. You ready?
7: Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby.
7: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
7: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
7: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
7: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
13: W Mrągowie trwa już sezon letnich imprez, a kultowy amfiteatr nad jeziorem Czos oraz miejskie sceny odwiedzają gwiazdy polskie i zagraniczne. Justyna Malinowska, dzień dobry. Kalendarz imprez letnich przedstawi Lech Gołębicki, dyrektor Mrągowskiego Centrum Kultury. Na początek Święto Miasta, czyli Dni Mrągowa.
14: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Dni Mrągowa, 3-5 lipca. Sądzę, że przygotowaliśmy zróżnicowany program artystyczny. Będą na pewno duże, masowe imprezy, znani wykonawcy, ale również część spokojniejsza, poświęcona twórczości lokalnej, mrągowskiej, występy również lokalnych wykonawców. Raczej trzymamy się już utartego zwyczaju i zaczynamy Dni Mrągowa od dużego koncertu w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Zapraszam Państwa, godzina 19.30 początek. Nadmienię od razu, że wszystkie imprezy w ramach Dni Mrągowa są imprezami bezpłatnymi. Natomiast w piątek w dużym amfiteatrze wystąpi Gabi at the River. Jest to laureatka impresji artystycznej śpiewające obrazy, ale również zespół zdobył inne nagrody na lokalnych konkursach, które na początku tego roku były organizowane na Warmii i Mazurach. Między innymi w dużym konkursie piosenkarskim w Mikołajkach. Także myślę, że warto sobie będzie tą wykonawczynię przypomnieć. Gwiazdami natomiast piątkowego koncertu będzie Wojciech Baranowski oraz Phil. Phil w tym roku odbywa swoją jubileuszową trasę zimą i wiosną. Koncertował w największych polskich miastach: Warszawa, Katowice, Poznań, Szczecin, Gdańsk. Tym razem będzie go można zobaczyć również w Mrągowie. W sobotę Dni Mrągowa rozpoczną się na Sportowo, godzina 9.30, druga już edycja. W ubiegłym roku w Mrągowie na scenie Małego Amfiteatru zmagali się w ramach Mistrzostw Mazur zawodnicy w ramach Mistrzostw Mazur w wyciskaniu sztangi leżąc. My natomiast zaczynamy wieczorem, oczywiście wcześniej na dużej scenie rozstawionej niedaleko Jeziorka Magistrackiego. Będą odbywały się próby, natomiast o godzinie 18.30 zaczniemy występem DJ Wilgi. Później zapraszam Państwa na koncert Kasi i Marony, a gwiazdą będzie Bryska. Wieczorna część soboty, to już rytmy DJ-skie wystąpi Dorian Newman. Towarzyszyć temu wszystkiemu będzie oprawa laserowa oraz odbędzie się koncert, finał właściwie, występ finalistów sześciu na scenie w ramach konkursu DJ Contest. W całości również będzie towarzyszyły takie przedsięwzięcia jak letni festiwal zabawy oraz Holi Święto Kolorów. Część gastronomiczna będzie obsługiwana przez food trucki. Mam nadzieję, że będzie ciekawie można spędzić ten cały dzień na placu Unii Europejskiej. Niedziela, tak jak już zaznaczyłem, to spokojniejszy dzień. Zapraszamy Państwa o godzinie 16 na wernisaż wystawy malarstwa Piotra Dondajewskiego do galerii MCK. Natomiast o godzinie 16.30 na Małym Amfiteatrze rozpocznie występy Orkiestra Dęta Mrągowia. Przewidziane jest wręczenie statuetek zasłużonym mieszkańcom Mrągowa, a następnie wystąpią uczestnicy warsztatów rzeźbiarsko-muzycznych Kiersztanowo 2026 Art Music Center Cezarego Nowakowskiego. Piotr Zapert, a na koniec koncert Ani Rusowicz.
9: Tak prezentują się tegoroczne Dni Mrągowa, tegoroczne Święto Miasta. No ale to tak naprawdę dopiero początek sezonu letniego. Co jeszcze w planie? Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego to też wydarzenie wojewódzkie, które od lat odbywa się właśnie w Mrągowie.
14: W sumie tak, Dni Mrągowa zaczynają okres wakacyjny, rozpoczynają sezon imprez letnich, ale tych imprez będzie bardzo dużo, praktycznie każdy weekend to szereg imprez. Przed przeglądem na skwerze Jana Pawła II też jest przygotowywana we współpracy z gminą Mrągowo impreza. Jest to Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich, sobota 11 lipca. Natomiast dzień później rzeczywiście Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego. Dwie imprezy o takim regionalnym, ludowym charakterze. Ta część koła gospodyń być może bardziej skupiona wokół tego, co koła gospodyń wiejskie przygotowują, w dużej mierze kulinaria, ale też na scenie wystąpi szereg zespołów. Natomiast dzień później w ramach przeglądu tradycyjnie wybór pamiątki Warmii i Mazur, warsztaty rękodzielnicze, na pewno przyjedzie dość dużo rękodzielników z regionu Warmii i Mazur, także będzie można wyroby w drewnie, w ceramice, plastyka, to wszystko będzie można obejrzeć. Bardzo ładna sceneria, skwer Jana Pawła II, niedaleko jezioro, dużo zieleni. Myślę, że takie spacerowe miejsce, gdzie można właśnie się będzie z tymi z twórczością rękodzielniczą zapoznać. No i też w ten weekend oczywiście jedna z większych imprez markowych, które odbywają się w Mrągowie. 10 lipca, piątek, Mazurska Noc Kabaretowa w dużym amfiteatrze. Także zachęcam do i tego weekendu 3-5 lipca i kolejnego 10-12 do spędzenia go w Mrągowie.
9: Dni Mrągowa od paru dobrych lat są bezpłatne. Wstęp na koncerty w ramach Dni Mrągowa jest bezpłatny, ale jeżeli chodzi o Mazurską Noc Kabaretową, to wydarzenie biletowane, czy bilety można jeszcze zakupić?
14: Amfiteatr jest dużym obiektem, 5000 miejsc. Tak, na tą imprezę z tego, co przeglądałem ostatnio, w bileteriach jeszcze oczywiście bilety można zakupić. Zachęcam.
9: Jak to jest z frekwencją podczas Mazurskiej Nocy Kabaretowej? Czy publiczność stale dopisuje? No bo jednak to marka, ta Mazurska Noc Kabaretowa, bardzo znana w Mrągowie, znana w całej Polsce przecież. No ale teraz w dobie stand-upów i różnych komików, tak naprawdę no każdy może swoją zabawną twórczość przedstawiać w internecie. Czy dalej te kabarety, te polskie znane kabarety, są tak popularne i tak chętnie oglądane?
14: To jest impreza, która już od ponad 20 lat w Mrągowie gości, także tak jak i piknik country, Mazurska Noc Kabaretowa, Festiwal Kultury Kresowej, no to są te takie najbardziej tradycyjne mrągowskie imprezy, które rzeczywiście są kojarzone z samym miastem Mrągowo, czyli tworzą one markę miasta, promują miasto na arenie ogólnopolskiej. Różnie to oczywiście zmiany na rynku muzycznym również następują. Mamy obecnie dwie imprezy. Polską Noc Kabaretową, która trochę później się odbywa, 1 sierpnia, i Mazurską Noc Kabaretową. Różnica jest taka, że jedna impreza, Mazurska Noc, jest imprezą telewizyjną i jest bardzo silnie kojarzona z Mrągowem, bo tak to w praktyce wygląda. Na pewno pomagają nam transmisje telewizyjne, wcześniej w telewizji publicznej, przez chwilę w telewizji Puls, obecnie znowu wróciła Mazurska Noc Kabaretowa na ekrany telewizji publicznej. Frekwencyjnie kiedyś tylko Mazurska była w Mrągowie, rzeczywiście amfiteatr był wypełniony po brzegi. Obecnie z uwagi na tą konkurencyjność, o której powiedziała pani na wstępie, myślę, że chcielibyśmy, żeby no, bilety przez organizatora były wyprzedane, natomiast patrząc na ubiegły rok, część sektora D była jeszcze wolna, także myślę, że w tym roku też do samego końca w kasie biletowej będzie można bilety zakupić. Polska Noc Kabaretowa przez ostatnie lata cieszy się bardzo dużym powodzeniem, komplet publiczności, natomiast no, trzeba powiedzieć, że ta impreza jest imprezą taką bardzo komercyjną, jest z tym samym programem pokazywana w co najmniej kilkudziesięciu miejscach w Polsce, także nie ma takiego bezpośredniego przełożenia na samą promocję Mrągowa, ale jest oczywiście atrakcyjnym punktem w tych wszystkich imprezach organizowanych w mieście, ściąga do Mrągowa mnóstwo turystów, także staramy się zarządzając amfiteatrem, żeby jak najwięcej przedsięwzięć w ramach tych kilku tygodni właściwie lata, jak najwięcej imprez móc w nim zaprezentować i wydaje nam się, że podczas okresu letniego rzeczywiście amfiteatr jest praktycznie w 100% wykorzystany.
9: Właściwie w każdy weekend lipca coś będzie się działo w Mrągowie?
14: Tak.
9: Lipca i sierpnia, wakacji.
14: Państwo i turyści mogą zapoznać się w kilku lokalizacjach z rozmieszczonym kalendarium imprez na sezon letni. Tak, w każdy weekend, czy to są duże imprezy, są to duże imprezy w amfiteatrze organizowane przez różnych producentów, ale przy ścisłej współpracy z miastem Mrągowo, z nami, Mrągowskim Centrum Kultury, a uzupełniamy to szeregiem mniejszych wydarzeń organizowanych na skwerze Jana Pawła II czy na Placu Unii Europejskiej. Są to letnie koncerty na deptaku, są to koncerty, które w małym amfiteatrze będą organizowane. Także myślę, że zapowiada się sezon bardzo atrakcyjnie.
9: Lato sprzyja wydarzeniom plenerowym, stąd też letnie koncerty na deptaku. Takie koncerty deptakowe popularne w kurortach nadmorskich, ale także i w Mrągowie od wielu lat towarzyszą mieszkańcom i turystom.
14: Taka była idea tych koncertów, także staramy się, żeby były to mniejsze kameralne wydarzenia i głównym założeniem jest, żeby to były różne rodzaje muzyki i muzyka z różnych części świata. Serdecznie zapraszam Państwa do śledzenia tego, co ukazuje się w naszych mediach społecznościowych, na stronie internetowej, także wszystkie terminy tych właśnie imprez w lipcu, w sierpniu są zamieszczone i będziemy również przekazywać relacje z tych imprez.
9: Kto w tym roku wystąpi podczas letnich koncertów na deptaku na początek?
14: To znaczy te koncerty już odbywały się, nawet teraz jeden z tych właśnie koncertów w ramach letnich koncertów na deptaku. No ich jest dużo, tak jak powiedziałem, jest to różna muzyka, chociażby prog musica antiqua, więc muzyka dawna w kościele ewangelickim, ale również muzyka taka bardziej wpadająca w ucho, towarzysząca właśnie spacerującym turystom. To nie są duże wydarzenia, przygotowujemy leżaki, krzesełka, także można zatrzymać się na chwilę nawet i posłuchać tej muzyki, także serdecznie zapraszam. Jeżeli trochę większy jest to koncert, wtedy zmieniamy lokalizację i odbywa on się na Placu Unii Europejskiej.
9: Różne rodzaje, różne style muzyczne, różnorodne wydarzenia goszczą w Mrągowie. Od kabaretów przez muzykę country, do tego jeszcze bel canto już też coraz bardziej zaznacza swoją obecność na terenie Mrągowa.
14: Zgadza się, stąd też pomysł marki festiwalowe Mrągowo. Tak, no ta muzyka jest zróżnicowana, także na pewno jeszcze klasycznie, tradycyjnie Mrągowo postrzegane jest przez te trzy duże imprezy, które swego czasu były bardzo silnie promowane w telewizji polskiej. Dzięki temu Mrągowo wyróżniało się spośród podobnej wielkości miast na mapie Polski, czyli przypomnę, że to oczywiście piknik country, festiwal kultury kresowej i mazurska noc kabaretowa. To takie imprezy jakby najbardziej związane z samym miastem, ale przez ostatnie lata, i to już nie ostatnie lata, tylko nawet kilkanaście tych lat, jest przecież Festiwal Weselnych Przebojów, wspomniany przez panią mazurski festiwal operowy Bel Canto. Pojawiły się również Festiwal 12 godzin, Serce Mazur, też już kolejna edycja tego festiwalu, który w Mrągowie będzie się odbywał. Tak, jest to bardzo taka różnorodna mieszanka styli, muzyki, różnego rodzaju przedsięwzięć.
9: Więcej szczegółów znaleźć będzie można na stronie internetowej Mrągowskiego Centrum Kultury i na plakatach.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
9: Wieża Bismarka, zlokalizowana w Parku Sikorskiego, to jedna z najciekawszych historycznych atrakcji turystycznych na Mazurach. Ten zabytkowy obiekt wynosi 23 metry wysokości i oferuje odwiedzającym taras widokowy, z którego roztacza się panorama miasta oraz okolicznych lasów i jezior. Justyna Malinowska, witam wszystkich serdecznie. Zapraszam na rozmowę z Iwoną Wilbik, właścicielką tego obiektu.
15: Tak, właścicielką, można byłoby powiedzieć współwłaścicielką, bo jesteśmy z mężem właścicielami tutaj. Jaka jest historia? Wracając do początku XX wieku, to jest to pomnik wystawiony w 1906 roku przez miejscową ludność dla Otto von Bismarcka. Tego typu budowle były stawiane na całym świecie i był nawet taki zamysł, żeby one wyglądały tak samo. Rozpisano konkurs na projekt, jak te budynki mają wyglądać. Niestety z tego projektu, który wygrał ten konkurs, wybudowano tylko kilka pomników. Reszta była wystawiana zgodnie z zasobami finansowymi danej ludności, jak również z ich pomysłem, jak ten pomnik ma wyglądać. Nasza wieża jest wybudowana w 1906 roku, 18 sierpnia. W tym roku pani wieża będzie miała 120 lat. Sam pomnik ma 23 metry wysokości, a taras widokowy znajduje się 198 metrów nad poziomem morza. Na widoczności z tarasu widokowego zyskujemy stąd, że leżymy w jednym z najwyższych punktów w Mrągowie, w pasie Wielkiego Ozu Mrągowskiego. Tak wygląda moment, kiedy tutaj ten pomnik powstał, a współczesna historia tej wieży wygląda tak, że wraz z mężem udostępniamy wieżę do zwiedzania dla gości, do podziwiania pięknych widoków z tarasu, jak również przygotowaliśmy dla naszych gości wystawy malarską, historyczną, fotograficzną i ceramiczną. I w nawiązaniu do tego, że w latach 60. ubiegłego wieku w wieży była stacja radiowo-telewizyjna, przygotowaliśmy również taką niewielką wystawę sprzętu muzycznego retro, jak również stację starych telewizorów, czyli tutaj cofnęliśmy się troszeczkę w czasie, żeby młodzież i dzieci mogły zobaczyć, jak ten sprzęt wyglądał kiedyś, porównać do tego, z czego korzystają teraz. Wystawy są zmieniane, cały czas jeszcze tutaj dokładamy nowe rzeczy na tych wystawach, czyli jeżeli ktoś nas odwiedzał na przykład w ubiegłym roku, to w tym roku już to zupełnie inaczej też wygląda z tymi wystawami. Stawiamy też na promocję naszych tutaj lokalnych rękodzielników, między innymi jest w wieży wystawa malarska pani Iwony Mazurek, gdzie można zakupić jej również obrazy. Mamy wystawę ceramiczną mrągowskich ceramików pani Ewy Jankowskiej, pracowni ceramicznej Boho, więc dużo ciekawych rzeczy do obejrzenia, jak też i do zakupienia.
9: Wieża Bismarka w Mrągowie to jest najlepiej zachowana wieża Bismarka w Polsce, zgadza się?
15: Tak, jest to najlepiej zachowana wieża Bismarka w Polsce i cieszymy się z tego bardzo, dlatego że możemy tutaj to udostępniać.
9: Czy pani jako właścicielka tej wieży odwiedzała pani też inne wieże w Polsce, żeby zobaczyć sobie, jak one są zachowane, jak wyglądają?
15: Tak, oczywiście, że tak. Co prawda jeszcze takiego turu po Polsce, po wszystkich wieżach Bismarka nie zrobiliśmy. Jednakże w miarę możliwości odwiedzamy też takie wieże. W ubiegłym roku latem oglądaliśmy dwie wieże Bismarka w Niemczech, w miejscowości Wuppertal, zdecydowanie większe od naszej, bardziej pokaźne, zupełnie inna architektura niż naszego pomnika.
9: One z zewnątrz trochę są podobne, a w środku?
15: Akurat te, które zwiedzaliśmy w Wuppertalu, nie były udostępniane do zwiedzania. Można było obejrzeć dolny poziom z zewnątrz, gdyż było to udostępnione w ten sposób, że nie były zamknięte pełne drzwi, tylko była krata. Stąd powierzchnia była dużo większa. Więc ciężko mi jest powiedzieć, jak w środku.
9: No, różnie z tymi wieżami jest. Część jest udostępniana, tak jak w Polsce na przykład. Niektóre w ogóle są zamknięte, nieużytkowane. No tutaj akurat przez wiele lat ta wieża stała nieczynna, nie była udostępniana dla mieszkańców i turystów, no ale to zmieniło się jakiś czas temu.
15: Tak, zmieniło się. Wynika to z tego, że poprzedni właściciel, który tak naprawdę dzięki niemu ona jest w tak dobrej kondycji, który tutaj zabezpieczył po tym, jak wyprowadziła się stąd stacja radiowo-telewizyjna, zabezpieczył budynek, dbał o to bardzo, bardzo mocno, więc jemu należą się olbrzymie podziękowania za utrzymanie tego budynku w takim stanie wspaniałym, jakim on jest. A my, można powiedzieć, wyszliśmy tak trochę na gotowe, chociaż no, czeka nas tutaj sporo prac jeszcze, chociażby zewnętrznych, żeby to fajnie wyglądało. Na ten moment skupiamy się, w związku z tym, że ona nie była użytkowana, więc tutaj było mimo wszystko jednak trochę wilgoci. Na ten moment skupiamy się na tym, żeby ściany, pozbyć się wilgoci ze ścian zewnętrznych, żeby prace, jakie planujemy robić w przyszłości na elewacji, żeby rzeczywiście to był sens i żeby ta elewacja się utrzymała długo, a żeby wilgoć wychodząca z budynku nie zrzucała jej na ziemię.
9: Tutaj rzeczywiście ten obiekt w środku zmienił swój wizerunek.
15: Tutaj takie praktycznie kosmetyczne rzeczy zrobiliśmy, dlatego że na początku naszej działalności, gdzie pracowaliśmy tutaj jeszcze z moją córką, moim zięciem, mieliśmy też kawiarnię, czyli to był taki czas, kiedy można było przyjść do nas, napić się świetnej kawy, zjeść przez nas przygotowane desery, w sumie to przez moją córkę i zięcia, i pograć pograć w gry planszowe, zrelaksować się latem na zewnątrz, na hamakach, leżakach. Więc tutaj no, była taka kosmetyka zrobiona tak naprawdę, bo w okresie zimowym ta kawiarnia mieściła się tylko w środku. Latem wykorzystywaliśmy piękno parku i tutaj powierzchni dookoła budynku, żeby wykorzystywać ten czas wśród zieleni i przyrody. Zmieniło się to trochę, jeżeli chodzi o naszą ofertę dla gości odwiedzających nas, gdyż no, obecnie kawiarni nie mamy. Można napić się kawy w naszym ogrodzie i bardziej tutaj jest już pod kątem wystaw przygotowane, pod kątem zwiedzania, poznawania historii i budynku, jak również terenów wokół nas, historii Mrągowa.
9: Nawet widać tutaj dzisiaj, że odwiedzający są, że przychodzą tutaj ludzie, żeby zobaczyć, jak ten obiekt wygląda w środku. Zainteresowanie jest.
15: Turyści mają to już na swojej liście punktów do odwiedzenia. Też mieszkańcy nas odwiedzają. Fajnie jest widzieć powroty naszych gości, dlatego że bardzo mamy takich gości, którzy przyjeżdżają co roku do Mrągowa na urlop. Co roku nas odwiedzają, czy też mrągowianie, którzy jak mają gości u siebie, przyprowadzają ich tutaj. Tak jak wspominałam, można sobie na terenie naszej posesji, tutaj wśród zieleni, wypić kawę, ale można również, zmieniła się ta oferta nasza trochę, że nie ma kawiarni, ale można wynająć sobie teren na spotkania rodzinne, na przyjacielskie, na rozpalenie ogniska, pobiesiadowanie w otoczeniu pięknej starej budowli, jak również pięknej zieleni i kwiatów, które bardzo lubię, chociaż nie zawsze mam czas, żeby wyglądały tak katalogowo.
9: Czy można powiedzieć, że wieża Bismarka łączy historię z nowoczesnością?
15: Tak, oczywiście, że tak. Nie zamykamy się tylko na przeszłość. Żyjemy tu i teraz, w teraźniejszości. I żeby ożywić ten budynek też, stąd te grupy, zapomniałam też powiedzieć, że to nie jest tylko indywidualne zwiedzanie, ale również wiele grup do nas przyjeżdża, grup w różnym wieku i z różnych miejsc, nie tylko Polski. Więc ta oferta taka naszego ogrodu jest też po to, żeby świetnie tu i teraz spędzić czas z tymi, których lubimy, z tymi, z którymi chcemy bywać, jak również oferta dla grup, gdzie w przerwie, w trasie mogą sobie też po zwiedzaniu usiąść, odpocząć, zjeść ciacho, wypić kawę indywidualnie, to też tam jest wtedy uzgadniane, co nasi goście chcą. I jeżeli chodzi o sztukę, o malarstwo, nie jest ona tylko wewnątrz budynku, bo też mamy plenery malarskie, gdzie przyjeżdżają szkoły plastyczne i rozkładają się ze sztalugami pod wieżą.
9: Jak będzie wyglądał tegoroczny sezon artystyczny w wieży Mrągowo, wieży Bismarka?
15: To wszystko jest jeszcze nie do końca podopinane. Nie chciałabym tutaj powiedzieć o czymś, co jest niedopięte, więc może się nie wydarzyć. Planujemy pomału powroty do muzyki na żywo pod wieżą, tak jak to było na początku naszej działalności tutaj. Planujemy też nie tylko te plenery, gdzie grupa się zgłasza, że chciałaby tutaj, ale też organizować takie kameralne wydarzenia artystyczne.
9: Latem godziny otwarcia wieży też się zmieniły. Jak to będzie wyglądało? Jak to wygląda już teraz?
15: No, tradycyjnie, tak jak każdego lata, pracujemy 7 dni w tygodniu i mamy otwarte od 10 do 17 dla tej turystyki indywidualnej. Bo nie tylko ognisko, nie tylko żołądek daje nam radość życia, ale również można wynająć indywidualnie grupą, na przykład taras widokowy, gdzie możemy obserwować zachód słońca. Albo zorganizować sobie świetną randkę w nietypowym miejscu. Więc tutaj też jest ta oferta taka. I wtedy te godziny są automatycznie zupełnie inne i obiekt należy wtedy tylko do tych osób wynajmujących.
9: Były takie nietypowe randki na wieży?
15: Tak, oczywiście, że były takie randki na wieży, były zaręczyny na wieży, były urodziny, gdzie szampan był otwierany na tarasie, a później cała uroczystość była już na zewnątrz. Także tak, takie bardzo miłe dla nas również jako właścicieli, że ktoś będzie miał takie bardzo miłe wspomnienie związane z wieżą.
9: No i to jest może podpowiedź dla naszych słuchaczy. Ja serdecznie dziękuję. O wieży Bismarcka opowiadała właścicielka tego obiektu, Iwona Wilbik. Dziękuję.
15: Dziękuję bardzo.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
9: Latem zapotrzebowanie na krew gwałtownie rośnie. To przez większą liczbę wypadków drogowych i operacji. Justyna Malinowska, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy Meloradia. I witam też naszego gościa, bo naszym gościem jest dziś Jacek Gajda, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi w Mrągowie. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
9: Krew jest szczególnie potrzebna latem. Jak to jest z honorowym krwiodawstwem w okresie wakacyjnym?
16: Praktycznie co roku borykamy się z tym problemem. Ten okres wakacyjny, czyli można powiedzieć, że już miesiąc czerwiec, lipiec, sierpień, no są trudne, jeżeli chodzi o honorowe krwiodawstwo, ze względu na to, o czym już wcześniej rozmawialiśmy, że więcej jest wypadków komunikacyjnych, tak? Więcej ludzi jeździ samochodami, jeździ motorami. Teraz dochodzą też wypadki na rowerach elektrycznych i hulajnogach elektrycznych, które są, można powiedzieć, tak samo drastyczne jak wypadki samochodowe. A honorowi dawcy krwi też mają urlopy w wakacje, też wyjeżdżają odpocząć. No i wtedy robi się lekki problem, jest większe zapotrzebowanie na krew, a mniej osób honorowo oddających tą krew.
9: A jak to jest w ogóle z krwiodawstwem w Mrągowie w tym okresie wakacyjnym?
16: No u nas można powiedzieć, że widać lekki spadek, ale nie chciałbym zapeszać jeszcze tego roku, ale w poprzednich latach radziliśmy sobie. Państwo zawsze odpowiadają, nasi krwiodawcy z Mrągowa, z miasta, z gminy, z powiatu mrągowskiego na moje apele i zawsze na te akcje stawiają się. Także u nas można powiedzieć, że było dobrze, jest dobrze, tak? Zawsze na tych akcjach jest minimum 15-20, a zdarzają się i sytuacje, że jest 30-40 osób. Także jest świeży, można powiedzieć, dopływ tej potrzebnej krwi w okresie wakacyjnym.
9: Takie standardowe pytanie. Kto może oddawać krew?
16: Też rozmawialiśmy już o tym, mówiliśmy to setki razy. Szanowni Państwo, krew może oddawać każdy zdrowy, który ma skończone 18 lat. Nie ma żadnych przeciwwskazań. Chodzi tutaj o choroby przewlekłe, tak? Jeżeli ktoś ma zapalenie wątroby typu B, jest wtedy wyłączony z honorowego oddawania krwi. Choroby układu krążenia, czyli nadciśnienie, wysokie ciśnienie też eliminuje z honorowego oddawania krwi. Pozostałe osoby, które przejdą badania, czyli przejdą tą tak zwaną rejestrację w ambulansie, które nie mają problemów żadnych z nadciśnieniem, nie ma problemu, powinny tą krew oddać.
9: Jak się przygotować do oddawania krwi?
16: Jeżeli akcja jest na przykład w środę, tak jak w większości u nas dni, to najlepiej byłoby, aby dzień poprzedni, czyli wtorek, nie wykonywać żadnych, nie wiem, intensywnych prac, jeżeli jest to oczywiście możliwe, treningów, biegania, bo potem organizm pozbywa się mikroelementów, tak? Najlepiej byłoby odpocząć, dobrze się nawodnić, wypić minimum 2 litry wody, dzień poprzedzający oddanie krwi. W dniu samej akcji, czyli wtedy, kiedy tą krew oddajemy, wstajemy, zjeść lekkostrawne śniadanie, wypić też wodę, jeżeli mamy taką możliwość. No i z dobrym humorem przyjść pod Mrągowskie Centrum Kultury, tam gdzie umiejscowiony jest ambulans, i oddać krew.
17: Zazwyczaj mówimy o tym, jak przygotować się do tego poboru krwi. Co robić po oddaniu krwi? Jak powinniśmy spędzić ten dzień?
16: No, dzień po oddaniu krwi i następny mamy ustawowo dniem wolnym od pracy, tak? To są dni, które są 100% płatne. Teraz już, które są wliczane do emerytury, zmieniło się rozporządzenie w 2024 roku. Szanowni Państwo, no, po samym oddaniu krwi to uzależnione jest wszystko od człowieka, od organizmu. Jedni mówią, że odczuwają lekki spadek mocy. Znam też takich, którzy mówią, że oni w ogóle nie odczuwają, ale dobrze jest nie wykonywać żadnych treningów, prac fizycznych, intensywnych, marszów. W tym dniu starać się po prostu odpoczywać, nawadniać i odpoczywać.
17: No ale na przykład samochód można prowadzić, ale jakieś takie dalsze podróże to może nie są zbyt
16: wskazane. Jeżeli wybieramy się w jakąś dalszą podróż, najlepiej nie planujmy oddawania krwi, a jeżeli już będzie taka sytuacja, że oddamy tą krew, a ta podróż będzie, to proszę robić sobie częstsze przystanki właśnie, nawadniać się, wyjść z samochodu, na świeże powietrze odpocząć i po prostu obserwować organizm, jak organizm reaguje na to oddanie tych 450 ml krwi.
17: Ostatni przedwakacyjny pobór krwi, ostatnia akcja w Mrągowie miała miejsce 17 czerwca. No i to jest ostatnia w czerwcu, ostatnia przed wakacjami. Kolejne dopiero w lipcu.
16: Tak, 17 czerwca. W ogóle czerwiec był takim specyficznym miesiącem, podobnie będzie w lipcu, bo mieliśmy akcję tydzień po tygodniu. Były to bardzo dobre akcje, bo z reguły jak jest tydzień po tygodniu, to przychodzi mniej osób, a tutaj jak zwykle mrągowianie, mieszkańcy naszej gminy, powiatu mrągowskiego nie zawiedli i razem w czerwcu oddało krew ponad 50 osób, zebraliśmy ponad 20 litrów krwi, także jak na miesiąc taki można powiedzieć już przedwakacyjny albo częściowo wakacyjny, to jest bardzo dobry wynik. Szanowni Państwo, 14 czerwca był też dzień, międzynarodowy dzień, światowy dzień, tak, honorowych dawców krwi, także dziękowaliśmy dawcom, zresztą ja zawsze, czy to w postach w mediach społecznościowych, czy jak spotykam się z dawcami, honorowymi dawcami krwi, to im dziękuję za to, że po prostu są, że odpowiadają na te moje apele, że przychodzą, że oddają tą krew. Sami Państwo wiecie, że krwi nie da wyprodukować się w fabryce, tak, jedynym źródłem na pozyskanie tego życiodajnego płynu jest organizm drugiego człowieka. Dlatego to jest ważne, żeby nas, tych honorowych dawców krwi, było jak najwięcej. No fajne, budujące jest to, że dochodzą nowe osoby, tak? Dochodzą coraz młodsze osoby, my pomału, ci honorowi dawcy, starzejemy się. No krew można oddawać do 60 roku. Można też oddawać po 60 do 65, jeżeli ma się zaświadczenie od lekarza, tak? Także z tego miejsca, korzystając tutaj z okazji, chciałbym wszystkim honorowym dawcom krwi z Mrągowa, z gminy Mrągowo, z powiatu mrągowskiego, w ogóle wszystkim, którzy oddają krew, bez względu na to, czy są Polakami, czy innych narodowości, podziękować za ten dar, który no, jest po prostu bezcenny.
17: Oczywiście, że to jest bezcenny dar. A jak to jest ze świadomością ludzi, mieszkańców Mrągowa, ale nie tylko, odnośnie oddawania krwi? Cały czas krwi nie udało się wyprodukować gdzieś w laboratoriach, więc tylko drugi człowiek może krew przekazać potrzebującemu. No a jak to jest ze świadomością ludzi? Czy oni coraz chętniej oddają, coraz większą wiedzę mają na ten temat?
16: Wydaje mi się, że tak, że zmienia się świadomość zdecydowanie. Samo to, że kiedyś, początek lat 90. te akcje, w ogóle oddawanie krwi odbywało się całkiem inaczej. Dzisiaj sprzęt do poboru krwi, do tego cała ta akcja jak się odbywa, jest jednorazowego użycia, także nie ma w ogóle, nie trzeba się martwić, że zostaniemy zarażeni. Wcześniej jak to się odbywało, no to odbywało się na normalnych igłach i strzykawkach, które były wyparzane i jedną oddawało kilku dawców, tak? Dzisiaj sprzęt jest jednorazowego użytku, nie ma żadnego problemu. Mało tego, no świadomość społeczeństwa wzrasta, ludzie wiedzą doskonale, że no tej krwi niestety nie da się kupić, tak? Nie mogę wejść do sklepu i wziąć z półki butelkę krwi i powiedzieć, proszę, muszę to kupić, bo jest mi potrzebna. Żeby odbyły się operacje, szanowni państwo, żeby ludzie na oddziałach onkologicznych mogli funkcjonować, czyli przeżyć. No niestety my, honorowi dawcy, musimy tą krew oddać, tak?
17: Wracając jeszcze do tego 14 czerwca, Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi, w Mrągowie, w okolicach tego terminu odbyła się akcja poboru krwi. No i taki miły gest, bo dzieci przygotowały wyjątkowe rysunki. W mediach społecznościowych nawet można było zobaczyć krwiodawców z tymi pięknymi pracami.
16: Tak, tutaj pani Beata Jabłońska, pani z Polskiego Czerwonego Krzyża w Mrągowie, zorganizowała taką akcję w szkole podstawowej numer 1, gdzie dzieci z okazji Dnia Honorowego Krwiodawcy zrobiły laurki dla honorowych dawców i na akcji 10 czerwca przyszła pani Beata i rozdawała te laurki honorowym dawcom krwi pod Mrągowskim Centrum Kultury. Było bardzo miło, laurki są piękne, widać, że dzieci robiły to z wielkim takim zaangażowaniem, z sercem. Naprawdę, ja otrzymując taką laurkę, szanowni państwo, wzruszyłem się po raz kolejny, bo mówię, wcześniej też na ten Dzień Honorowego Dawcy otrzymywaliśmy jakieś wyróżnienia, w sensie ktoś miło o nas powiedział, o tych honorowych dawcach docenił, ale taki prezent od dzieci, czyli płynący prosto z serca, moim skromnym zdaniem jest to no, najlepsze podziękowanie za to, co robimy.
17: Świadomość mieszkańców, ludzi co do oddawania krwi się zmienia, a świadomość i podejście pracodawców?
16: Wydaje mi się, że też, że dzięki temu właśnie, że być może...

0: sił, a dopóki nie jest się właścicielem firmy. No pewnie, że tak. Ja to rozumiem, że właściciel firmy, który puszcza pracownika na 2 dni, tak, wolnego po oddaniu krwi, no ponosi koszta jego utrzymania, ZUS-u i jego pensji. Ale szanowni państwo, no może być taka sytuacja, że właśnie ten pracownik, który pójdzie oddać tą krew, okaże się, że dzięki tej krwi pracodawca lub ktoś z rodziny pracodawcy zostało mu uratowane życie, tak?
1: No na pewno niedobrze by było, gdyby cały zakład nagle poszedł oddawać krew. Znaczy dobrze i niedobrze oczywiście, plusy i minusy, dla tego pracodawcy na pewno nie i dla całego zakładu. No wiadomo, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
0: Dokładnie tak, aczkolwiek mówię, jeżeli jest taka możliwość i tak jak pani redaktor powiedziała, no wiadomo, że nie pójdzie cały zakład, bo raz, że no mijałoby się to z celem, tak? Ważne jest honorowe krwiodawstwo. Aczkolwiek no zachęcam wszystkich, którzy mogą oddawać krew, jeżeli mogą, mają możliwość, dogadane z pracodawcą. Znam takie osoby, które żeby przyjść oddać krew, biorą sobie po prostu dzień wolny lub są na urlopie, oddają tą krew właśnie szczególnie w tych okresach wakacyjnych. Szanowni państwo, ambulans do poboru krwi może być ustawiony wszędzie. Jesteście, nie wiem, w Gdańsku na plaży, przechodzicie gdzieś koło galerii, często w Olsztynie w galerii, jak jesteście na zakupach, widzicie, że stoi ambulans, także nie muszą to być tylko dni w tygodniu, bo nieraz ambulans wystawiony jest w sobotę, w niedzielę. Teraz, szczególnie właśnie latem w okresie wakacyjnym, jeżeli jesteście gdzieś, macie możliwość, jesteście zdrowi, zachęcam was do tego, żeby tą krew honorowo oddawać, szczególnie latem. W tych miesiącach wakacyjnych. Znaczy ja zachęcałem i będę zachęcał do oddawania krwi przez cały rok, tak? Żeby nie było sytuacji takich jak jesteśmy na oddziale, jest pacjent, który miał mieć dzisiaj na przykład operację i przychodzi ordynator oddziału albo lekarz i mówi: dzień dobry panu, no operacja nie odbędzie się dzisiaj, bo brakuje krwi, tak? Nie mamy krwi, która jest potrzebna panu, żeby ten zabieg przeprowadzić. Chyba nikt z nas nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji, dlatego chciałbym, wręcz proszę państwa zawsze o to, żeby te akcje, które są organizowane w Mrągowie, to nie muszą być tylko w Mrągowie, żeby zawsze, jeżeli jest to możliwość, było nas jak najwięcej.
1: Oczywiście mieszkańcy Mrągowa mogą też i jeżdżą do Olsztyna, do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa, żeby krew oddawać, no ale tutaj jest wiadomo bliżej i jeżeli jest taka możliwość, to można przyjść na taką wyjazdową akcję w Mrągowie.
0: Dokładnie tak, sporo mieszkańców jeździ do Olsztyna. Wiem, że mieszkańcy oddają też krew w Kętrzynie, w Giżycku. Szanowni państwo, no u nas z reguły te akcje odbywają się w środy. W tym roku mamy 6 akcji, które odbywają się w czwartki. Pozostałe akcje są w środy. No nie wszystkim ta środa też pasuje. Ja to doskonale rozumiem, ale wiem, że akcje odbywają się na przykład praktycznie co drugi czwartek w Kętrzynie. I dużo mrągowian jeździ do Kętrzyna, ale zdarzają się sytuacje i były ostatnio takie, że do nas też, czyli do Mrągowa przyjechali państwo i z Kętrzyna, i z Biskupca, i nawet z Lidzbarka Warmińskiego. Także no po prostu nieważne gdzie, zawsze o tym powtarzałem i mówię, ważne, żeby tą krew oddawać, tak? Zawsze w mediach społecznościowych pisząc, tworząc posty po akcji, podaję ilość osób, które były, ilość krwi, którą zebraliśmy na danej akcji i od początku roku. Te dane są, proszę państwa, bardziej podane po to, oddawanie krwi to nie rywalizacja. Pewnie, że fajnie jest, jak co roku jest więcej tej krwi zebrane. W granicach 300 litrów rewelacją byłoby, gdyby nigdy w naszym kraju tej krwi nie zabrakło. No ale niestety zdarzają się takie sytuacje nawet teraz. 3 dni temu jeszcze patrzyłem na stronie Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Potrzebne są grupy krwi minusowe. Często ich brakuje. No i tych dawców z tymi grupami minusowymi jest mniej.
1: Dziękuję bardzo. Najbliższy pobór krwi w Mrągowie odbędzie się 8 lipca.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Latem drastycznie rośnie zapotrzebowanie na krew. Wskutek wypadków i wyjazdów stałych dawców zapasy maleją. Justyna Malinowska, dzień dobry. Dziś z Jackiem Gajdą, prezesem Mrągowskiego Klubu HDK, będziemy rozmawiać o krwiodawstwie. Jak często można oddawać krew?
0: Mężczyzna i kobieta teraz co 8 tygodni, z tym, że kobiety nie mogą oddać krwi więcej niż 4 razy w roku. skróciły się te okresy, bo kiedyś kobiety mogły oddawać krew co 12 tygodni. No tak to ktoś wyliczył. Chodzi tutaj też o zdrowie honorowych dawców. Te 8

0: tygodni to jest ten czas, gdzie organizm po tym oddaniu 450 ml się zregeneruje. Znaczy on się regeneruje wcześniej, ale po prostu, żebyśmy doszli do siebie, uzupełniły się wszystkie składniki, to te 8 tygodni powinno wystarczyć.
1: Czy oddawanie krwi uzależnia?
0: Uzależnia w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ja mówię tylko ze swoich odczuć, tak? Można powiedzieć, że się nie uzależniłem, znaczy można, uzależniłem, ale w tym dobrym sensie, bo szanowni państwo, tyle lat oddaję tą krew, oddałem ponad 40 litrów i zawsze jak idę na tą akcję, wiem, że będę tą krew oddawał, to jednak taka adrenalina jest, myśli, jak ta krew sobie spływa do tego woreczka, że kolejny raz robię coś dla innego człowieka, robię coś za darmo, bez żadnych zależności, tak? Bo ja naprawdę nie wiem, komu ta krew zostanie oddana. No na tym polega właśnie honorowe krwiodawstwo. Ja kiedyś powiedziałem, napisałem w mediach społecznościowych, że my nie oddajemy krwi dla medali czy odznak. Pewnie, że miło jest, jak ktoś o nas pamięta, tak? Robimy raz w roku spotkania tych honorowych dawców. Odbywa się to na sesji Rady Powiatu, tak? Przychodzi pan prezes Polskiego Czerwonego Krzyża w Mrągowie, pan Paweł Długoborski, starosta mrągowski wręcza wtedy razem z prezesem te odznaki, odznaczenia, czy to są pierwszego, drugiego, czy trzeciego stopnia, czy zasłużony dla zdrowia narodu. No jest to bardzo miłe, tak? Każdy jakiś tam dyplom uznania, no w ogóle fajnie jest, jak się czyta, że kolejny raz mrągowski honorowi dawcy pokazali, że życie drugiego człowieka nie jest im obojętne. Ale mówię, my w większości honorowi dawcy, mogę powiedzieć w 100%, oddają tą krew ze świadomością tylko i wyłącznie ratowania ludzkiego życia.
1: Jakie to jest uczucie? Dzielenie się częścią siebie w taki właśnie sposób.
0: No jest to uczucie, pani redaktor, moim zdaniem wspaniałe. Tak jak powiedziałem, kolejny raz jak siedzę na tym fotelu, przecież to obok mnie zawsze ktoś siedzi, panie są, które obsługują nas z Rejonowego Centrum Krwiodawstwa, rozmawiamy o tym i ta krew sobie spływa do tego woreczka. To jest takie fajne uczucie tej świadomości, że a może dzisiaj właśnie osoba, która tej krwi potrzebuje, nie daj Boże, po wypadku, no w ogóle w chorobie, zostanie uratowane mu zdrowie, życie. Może to będzie czyjś ojciec, mama, ciocia, wujek, brat, syn. No tak jak powiedziałem, my oddajemy tą krew, szanowni państwo, nie wiemy, komu ona zostanie podana. Nam wszystkim, tak? Tu w Mrągowie. Ktoś może mnie nie lubić, ja nie lubię kogoś, ale w czasie choroby jest to nieważne, bo nikt nie będzie patrzył, czy ktoś się lubi, czy nie lubi, tylko po to się właśnie tą krew oddaje. Wielokrotnie o tym mówiłem i powtarzam to jeszcze raz, że bez względu na wyznanie religijne, czy przynależność polityczną, wszyscy jesteśmy Polakami, dlatego niech połączy nas krew, która ratuje ludzkie życie.
1: Pięknie powiedziane. Co dyskwalifikuje czasowo nas z oddawania krwi?
0: Są takie sytuacje, gdzie na przykład w czasie akcji, tak jak mówiłem, jak zaczynamy tą rejestrację, panie, które nas tam rejestrują w ambulansie, przechodzimy do pierwszego badania, gdzie badany jest poziom hemoglobiny, tak? U mężczyzny ten poziom hemoglobiny musi być na poziomie minimum 13,5, a u kobiety 12,6. Jeżeli spada nam ten poziom poniżej tego progu, pułapu, dostajemy albo miesięczny, albo dwumiesięczny tak zwany, taki odpoczynek, żeby organizm się zregenerował, żeby ta hemoglobina się ustabilizowała. Dlatego tak ważne jest, szanowni państwo, aby też honorowi dawcy krwi, nie tylko dawcy krwi, wszyscy, dobrze się odżywiali, żebyśmy uzupełniali właśnie magnez, potas w swoim organizmie, tak, żeby ta hemoglobina była, czyli powinniśmy jeść dużo szpinaku, pić sok burakowy, jeść buraki, żebyśmy byli na tym takim odpowiednim poziomie. No, jak sama nazwa mówi, honorowe krwiodawstwo, czyli przede wszystkim oddanie, uratowanie komuś życia, zdrowia, ale też zdrowie i życie tego dawcy, tego, który oddaje tą krew.
1: Są choroby, które dyskwalifikują na stałe. Jakie to choroby?
0: No te, o których już wcześniej na początku powiedzieliśmy. Na pewno są to wszelakiego rodzaju żółtaczki, tak? Czyli zapalenia wątroby typu AB. Z tymi chorobami się nie oddaje. Choroby układu krążenia, czyli nadciśnienie, jeżeli jest duże nadciśnienie tętnicze, też krwi nie można oddawać. Wszelkie choroby weneryczne, tak? Przede wszystkim, różnie, po prostu różni ludzie przychodzą na na tę akcję. Wiem, że też choroby typu padaczka, no nie powinno się z tym, astma, w zależności wszystko. Szanowni Państwo, na każdej akcji w ambulansie jest lekarz, tak? Ja nie jestem, nawet nie chciałbym tutaj wychodzić przed szereg, w sensie takim ja znam tylko te podstawy, te, które wiem, słyszałem, a to lekarz podejmuje decyzję właśnie po wstępnych badaniach, po przeanalizowaniu ankiety, którą wypełniamy, po zbadaniu nas, sprawdzeniu ciśnienia, po słuchaniu, takim wywiadzie z dawcą, i to lekarz podejmuje decyzję, czy my tą krew możemy oddać. Tak jak już wielokrotnie mówiliśmy, przede wszystkim zdrowie tego honorowego dawcy, tak? Jeżeli jest zdrowy, wszystko jest w porządku, to na pewno tą krew odda.
1: Przed każdym oddaniem krwi należy wypełnić kwestionariusz. Później spotykamy się z lekarzem. O co pyta lekarz?
0: No, lekarz pyta, właśnie analizuje te pytania, które odpowiadamy w ankietach, tak? Tam są dwie ankiety. Pytania są, no, takie dość intymne, można powiedzieć, w sensie, że pytają nas o nasze zdrowie, o wszystko, o wyjazdy, o kontakty, także, że lekarz analizuje całą tą ankietę, pyta nas, czy w ciągu ostatnich tam, nie wiem, dni braliśmy jakieś tabletki, braliśmy antybiotyk, robiliśmy jakieś szczepionki, badania, makijaże permanentne, tatuaże. To wszystko jest bardzo ważne. Nawet wizyty stomatologiczne, usuwanie zęba, o takie rzeczy. I jeżeli wszystko jest w porządku, tak jak powiedziałem, to wtedy lekarz nas do tego oddania dopuszcza.
1: Jesteśmy przed wakacjami, no i właśnie te podróże wakacyjne do niektórych krajów też mogą nas na jakiś czas zdyskwalifikować.
0: Tak, jest w ankiecie, czy w ciągu ostatniego miesiąca, półrocza był pan, pani, i są wyszczególnione tam różne kraje. No niestety, szanowni państwo, tu chodzi o zdrowie też tych pacjentów, od którym nasza krew jest podawana. Dlatego bardzo proszę o to, aby ankiety też były wypełniane tak bardzo szczegółowo.
1: Krwiodawcy mają możliwość podzielić się częścią siebie, ale są też pewne przywileje dla krwiodawców, z których mogą skorzystać. No właśnie te dwa dni wolnego. Kiedyś był jeden dzień, teraz już te dwa dni wolnego, ale nie tylko.
0: Tak, szanowni państwo, no jest też, inne są też przywileje. Możemy bez kolejki skorzystać gdzieś tam z wizyt lekarzy. W ośrodkach zdrowia, w podstawowej opiece zdrowotnej są nawet takie informacje na tablicach wywieszone, że honorowi dawcy krwi poza kolejnością. Jeżeli wizyty do lekarzy są jakieś długie kolejki, to taki honorowy dawca krwi zasłużony dla zdrowia narodu. Ci wszyscy, którzy mają odznaki, i tak jak wymieniłem, lub każdy honorowy dawca krwi, który przynajmniej raz oddał krew, mogą skorzystać, wykorzystać to, że są honorowymi dawcami krwi i skrócić sobie kolejkę oczekiwania na wizytę u lekarzy specjalisty. Tak? To jest taki jeden z przywilejów, który mamy jako honorowi dawcy. No a większość z nas, podejrzewam, że wszyscy, to mają, no, świadomość ratowania życia ludzkiego, szanowni państwo. No to jest największym takim szczęściem honorowego dawcy krwi. Naprawdę. Nie spotkałem się nigdy z osobą, która by oddawała tą krew na pokaz, która by oddawała tą krew po to, żeby się wylansować. Ci wszyscy honorowi dawcy przychodzą tam, szanowni państwo, z czystego serca, ja to mówię. Mają tą świadomość, że ich krew ratuje ludzkie życie. No i w honorowym krwiodawstwie to jest najważniejsze. Może ktoś nas oceniać, bo i były takie sytuacje. Nie wszystkim honorowe krwiodawstwo się podoba, tak? Część ludzi, no, z tego szydzi trochę, śmieją się, tak? Naśmiewają.
1: No ale co się może nie podobać?
0: No nie wiem, no, że ktoś się, nie wiem, lansuje na tym honorowym krwiodawstwie, no, próbuje się wybić. No, szanowni państwo, nie można... Jeżeli oddaje się samemu krew, no to nie jest to żadne lansowanie. A jak można rozpropagować honorowe krwiodawstwo? Tylko poprzez informacje z akcji, poprzez zdjęcia z akcji, jaka była atmosfera na tych akcjach. Atmosfera jest zawsze miła, radosna, taka, można powiedzieć, rodzinna. Honorowi dawcy krwi to są ludzie, których można nazwać, no, taką jedną wielką rodziną.
1: Pobór krwi latem niczym się nie różni od donacji w inne pory roku, ale wymaga trochę większego przygotowania na pewno. Tutaj jeżeli chodzi o nawodnienie na przykład.
0: No, zdecydowanie tak, bo nawadniać powinniśmy się zawsze, tak? Czy to zima, czy lato, ale latem, no niestety, organizm, jak jest gorąco, się poci, tak? I tak jak powiedziałem, no szybciej z nas wypacamy tak zwane mikroelementy i to wszystko. Musimy tej wody pić więcej, zdecydowanie więcej. I dlatego, no, minimum 2 litry przed akcją, ale i w dniu akcji, czyli od momentu jak wstaniemy, zjemy śniadanie lekkostrawne, starać się pić tą wodę nawet na siłę. Jeżeli organizm jest dobrze nawodniony, sama ta akcja, w sensie od momentu podłączenia nas do maszyny, do tego woreczka, gdzie spływa krew, powinno to się zamknąć w, nie wiem, 5-10 minutach, tak? Jeżeli organizm jest nawodniony. A jeżeli jest nienawodniony, no to ta krew jest po prostu gęstsza i wolniej spływa.
1: I te tłuste potrawy.
0: Zdecydowanie dlatego powiedziałem, żeby zjeść śniadanie lekkostrawne. Najlepiej byłoby jakby dzień wcześniej też i kolację zjeść lekkostrawną, tak? Żebyśmy byli właśnie, żeby nie było potraw takich, no ciężko strawnych, tłustych.
1: Ale zjeść śniadanie trzeba, to konieczne.
0: Trzeba.
1: I o każdej porze roku.
0: Tak jest, szanowni państwo, bardzo do państwa apeluję, przypominam, że sama ta akcja nie polega na tym, że my mamy przyjść na czczo do ambulansu. Nie, to nie są badania, gdzie badana jest krew, gdzie jest napisane, żeby robić to na czczo, tylko to jest akcja poboru krwi, czyli oddawania honorowego krwi. Lekkostrawne śniadanie proszę zjeść i nawadniać się wodą.
1: Ta woda to podstawa podczas honorowego oddawania krwi, ale przy badaniach też, bo też nie wszyscy wiedzą o tym, że wodę trzeba pić zawsze, nawet przed badaniami.
0: Dokładnie tak. Czy to zima, lato, jesień, wiosna, każda pora roku musimy się nawadniać. Taki organizm człowieka, no minimum 2 litry płynów, tak? No ludzie inaczej traktują wodę, ale herbata też zalicza się do płynów, tak? Jeżeli ktoś pije dużo herbaty, kilka szklanek dziennie, to razem minimum te 2 litry musi wypić, żeby być po prostu nawodniony.
1: Za nami ostatni pobór krwi przed wakacjami, 17 czerwca miał miejsce, ale przed nami jeszcze te wakacyjne. Kiedy one dokładnie będą się odbywały?
0: Zaczynamy w lipcu. W lipcu też są akcje zaplanowane tydzień po tygodniu, czyli 8 lipca w środę i za tydzień mamy akcję w czwartek, 16 lipca. Bardzo serdecznie państwa zachęcam, zapraszam. Ambulans jak zwykle będzie umiejscowiony pod Mrągowskim Centrum Kultury. Z okazji skorzystania tutaj, że jestem u państwa w Melo Radio, chciałbym podziękować dyrekcji, pracownikom Miejskiego Centrum Kultury za wyrozumiałość w czasie tych naszych akcji, że zawsze spotykamy się z tym, że jak nas mijają, to są mili, uśmiechnięci, że nigdy nie robią z niczym problemu. Być może my tam troszeczkę nieraz przeszkadzamy, ale tylko rano, szczególnie przy wypełnianiu ankiety, a później jak już wypełnimy ankietę, staramy się być na zewnątrz, żeby nie przeszkadzać w pracy i w funkcjonowaniu Mrągowskiego Centrum Kultury. Także jeszcze raz dyrekcji i pracownikom bardzo serdecznie dziękuję i proszę o wyrozumiałość jeszcze na najbliższe pół roku, a mam nadzieję, że i w następnych latach. A w sierpniu akcje 6 i 19 sierpnia, także też bardzo serdecznie państwa zapraszam, szczególnie teraz, właśnie tak jak rozmawialiśmy tu z panią redaktor, w tym okresie wakacyjnym. Jeżeli państwo możecie, to w Mrągowie. Jeżeli będziecie gdzieś na wyjeździe, będziecie mogli oddać krew, zobaczycie ambulans, czy jakieś rejonowe centrum krwiodawstwa, bardzo serdecznie was zachęcam do tego, abyście tą krew oddali i poczuli się takimi prawdziwymi bohaterami.
1: Akcje poboru krwi w Mrągowie odbywają się przed budynkiem Mrągowskiego Centrum Kultury.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
10: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Reklama.
1: Daleko jeszcze?
2: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny.
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
2: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
2: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
7: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum. Różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
0: O reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
13: Jakimiś fanfarami powinniśmy chyba dzisiaj zacząć. Pierwszy dzień wakacji właśnie trwa. Świetnie, że jesteście z nami. To jest pierwsze wakacyjne wydanie weekendowego Melo Opoka. Siema, Kaigo dla was i Save My Love na początek.

Wychodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Gips, PZ Formani z numerem Karnawał. Dzisiaj sobie trochę pogadamy nie o karnawale, a o wakacjach, bo ten pierwszy dzień to taki moment, kiedy trzeba trochę się nakręcić na te najbliższe 2 miesiące, a dokładnie 66 dni, bo właśnie tyle wakacje w tym roku potrwają. No mogłyby się zacząć parę dni wcześniej, nie? Bo z tymi piątkami, które kończą rok szkolny, to różnie bywa, ale nie narzekamy, tylko wchodzimy z uśmiechami na buziach w ten piękny czas lata, wysokich temperatur i urlopów i najlepszej muzyki nad wodę. Basto, hold you teraz.

0: The Bowsa z numerem Magnetic, ależ to pięknie gra, jeden z moich ukochanych numerów, a w wakacje to smakuje jeszcze lepiej niż lody waniliowe, choć te są po prostu przepyszne. Euphoria Loreen za chwilę pojawi się u nas.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Reklama. Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
6: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ale mi gorąco, Barbara.
8: Mnie też, Marian.
7: To co, klima?
8: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
7: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
8: No przecież.
7: No.
9: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas znajdziesz najlepsze produkty w atrakcyjnych cenach. Specjalnie dla Ciebie kup dowolne produkty do malowania ścian i sufitów za minimum 400 zł, a za jedyne 7 zł otrzymasz komplet malarski o wartości aż 50 zł. Promocja obejmuje produkty marek Tikurilla, Beckers, Decoral oraz Sigma. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands. You ready?
12: Tylko w Disney Plus.
13: Every second counts, baby.
12: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
14: Restaurant is flooded.
12: To już ostatnia szansa.
15: I am selling the building.
12: By uratować to miejsce.
16: We have each other and nothing left to lose.
12: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
18: Tak?
17: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
20: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
23: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
0: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
0: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli.
0: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
0: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
23: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
24: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
25: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
26: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Państwa.
1: Krakowski Spin od Tripsa w Meloradiu. Fajnie, że jesteście razem z nami. Pierwszy dzień wakacji, ponad 60 dni laby przed nami. Ponad połowa Polaków planuje urlop w kraju, a 3/4 to w ogóle urlop planuje. Czyli znaczy, że 1/4 będzie całe wakacje harować. No, smutne, ale i tak czasami bywa. Dajcie znać, w której grupie wy jesteście, co z waszymi urlopami, wakacjami. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. A teraz u nas znajdziecie Justina Biebera i Nicki Minaj. Gramy.

0: No Broke Boys, No Broke Boys, Disco Lines i Tina Shee w Melo Radio przed 11:00. Inni będą gadać, a my już wam zagramy taki gorący numer. Proszę, posłuchajcie.
1: A już o 11:00 zagramy
0: Dracula, Tame Impala.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
5: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty miejskilas.pl.
9: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Tikurila Super White. Biała lateksowa farba do wnętrz. 11 litrów tylko 165 zł. Tikurila Fingard. Silicon Protect. Biała farba fasadowa. 9 litrów tylko 315 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 24 lipca. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów, Warszawy 10.
10: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od piątku do soboty. W Biedronce super wyprzedaż artykułów przemysłowych, tekstyliów, książek i zabawek. Teraz aż 50% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Marek, szefowa Cię prosi.
14: Potem.
13: A teraz Co robisz?
14: Walczę z potem.
13: Zrób to skutecznie.
14: Ale jak?
13: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
15: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
16: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
17: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
18: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
19: Po reklamie.
20: Meloradio Mrągowo.
21: Siemanko, 11 wjechała na zegarki, a u nas Dracula. Ale spokojnie, nie jest groźny. Tutaj Impala w weekendowym Melo. Opoka, siema.

tydzień wakacji. Co przyniosą te wakacje? To będzie najgorętszy lipiec ever. Tyle mogę zagwarantować. 31 lipca, wtedy właśnie zaczyna się Sunrise Festival w Kołobrzegu. 6 scen. Nowa, żółta scena, która jeszcze w zeszłym roku była po prostu namiotem. W tym roku to będzie coś nieziemskiego, więc jak lubicie hardstyle, to właśnie tam go znajdziecie. Do tego oczywiście house'y na White Stage, do tego Red Stage, które robi piorunujące wrażenie i to właśnie tam grają największe nazwiska, te headline'owe tegorocznej edycji. Wśród nich m.in. Axwell Ingrosso czy Hardwell. Jedziecie do Kołobrzegu? Dajcie znać, czy już macie wejściówę. Scooter The Logical Song to jedna z gwiazd, która również w tym roku na scenie głównej się pojawi. Gramy!

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repetit. W tym roku wakacje będą naprawdę niezwykłe, również przez pewne bardzo arcyciekawe zjawisko astronomiczne. O tym za chwilę wam opowiem w Melo.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Gastorama.
6: Teoria.
5: I praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill.
5: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Jedynka fasadowa biała 9 litrów, tylko 176 zł. Decoral Effect 3 w 1. Plamoodporna farba do wszystkich pomieszczeń. Gotowe kolory 2,5 litra, tylko 87 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 24 lipca. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: A o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: Też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
17: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
14: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
18: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
22: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.

Own Boss, Move Your Body. Ciekawe, czy ktoś teraz właśnie przewraca się na drugi boczek na plaży. Dajcie znać, czekam przy WhatsAppie. Znajdziecie go wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach. A 12 sierpnia, więc w drugim miesiącu wakacji, coś, na co czekaliśmy od dobrych 30 lat. Niektórzy z was być może nawet nie wiedzą, że wtedy to się wydarzyło, bo jeszcze was nie było na świecie. Od 30 lat czekamy na kolejne pełne zaćmienie słońca widoczne w Europie i właśnie 12 sierpnia będzie można je zobaczyć. Jak się przygotować do oglądania czegoś takiego? To ja wam jeszcze dzisiaj na pewno powiem. Teraz Buddy Talk i Alefarben.

0: Velvet Fix Me. Magda pisze, nie można patrzeć na słońce bez specjalnych ochraniaczy, tak? Można takie zakupić, można też samemu przygotować. Sztuczna inteligencja pewnie małe co nieco wam podpowie. To ja podpowiem, co za chwilę o 12.
1: A już o 12 zagramy
0: Another Five Full Ultra. Talk to you.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
8: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
7: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
12: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
14: MediaMarkt. Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupe dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Stunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Stunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
18: Skoda. E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
4: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
19: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
4: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
20: Wcale się nie poddają!
21: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
4: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
22: Ogień zszedł z boczem góry.
4: Awatar, ogień i popiół.
23: Stajemy do walki!
4: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
24: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC. O reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
1: Dzień dobry, siema, cześć, już południe, to tu pierwszy gorący numer ode mnie o 12:00, inni gadają, a my już wam gramy, bo tak lubimy najbardziej. Opoka, siema, fajnie, że jesteście. No to co, wjeżdżamy w kolejną godzinę weekendowego Melo.

No i się meldują nad wodą Patryk, Marcelina, Magda, Karolina, Aneta i chyba nie zapomniałem o nikim, kto napisał. Pisać możecie na WhatsAppa, każdy. Bardzo proszę, wysyłajcie zdjęcie i pokażcie, gdzie jesteście, jak spędzacie sobotnie popołudnie. On My Way jest to już za kilka chwil. Ja tylko przypomnę, że Dobre Melo nas rusza dzisiaj wieczorem. Sprawdźcie line-up na playermeloradio.pl.

0: Bob Sinclair, I Can't Wait w Melo Radio z rewelacyjnym głosem Kiezy. To właśnie ona przed chwilą rozśpiewana wprowadziła was w ten dobry nastrój, ale my nie zwalniamy tempa. Rise Up już za kilka minut w Melo.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów dociepleń, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo Bohaterów Warszawy 10.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Mujnowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowej, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na mujnowo.pl. Osiedle Mujnowo. Bezpiecznie i zdrowo.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
18: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
19: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
20: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
8: wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
21: Lidl, to się opłaca. Zapraszam do stanowiska.
22: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
21: Pani Ania jest na urlopie.
22: Czyli niczego nie załatwię.
21: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
22: Uff, no i to jest zmiana.
23: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
24: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
25: Skoda.
26: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
27: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
28: Poryk.

Tak mniej więcej w 20% Polaków, którzy właśnie w ten sposób planują urlop. Pytanie tylko, czy jedziesz tam łazić, czy jedziesz tam leżeć brzuchem do góry i patrzeć na te piękne szczyty. Możesz wysłać wiadomość. WhatsApp czeka, bardzo proszę. Nad morze wybiera się to trzeci Polak, a na jeziora co dziesiąty. No i fajnie, my też tam chętnie z wami pojedziemy. Zabierzcie nas na swoje smartfony, apka czeka.

0: Fed LeGrand, Rhythm of the Night, ma parę dobrych numerów gość. Ja się bardzo cieszę, że my go w ogóle mamy w playliście, bo nie ukrywam, że jestem fanem i to od lat, ale jest dużo grubszych nazwisk, które pojawią się u nas po godzinie 13, więc bądźcie czujni, za chwilę lecimy dalej.
1: A już od 13 zagramy
0: Destiny, ale co?

0: Reklama.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
5: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za Twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stulek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
6: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
7: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
8: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda.
13: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu. A dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Wie.
14: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
15: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała.
0: e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
12: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
15: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
4: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, krema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
17: Po reklamie.
18: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
19: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
20: Dzień dobry, cześć, czołem, siemanko, Alesso, Destiny. Na początek w tej godzinie trochę o tanich urlopach. Jak je zaplanować? Mam parę protipów.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Okej, Liwka Enklawa z numerem Chcę Więcej. To takie hasło, które powinny być przyklejone do tych wakacji All Inclusive. Tam wszystko jest za darmo, jak znaleźć taniego Olaha. To wcale nie jest takie proste. Tak średnio w tym roku około 8000 zł trzeba wydać na dwie osoby, żeby na jakiegoś Ola polecieć można było, żeby można było ładować jedzenie w brzuch od rana do wieczora. Mówiąc krótko, jak potrzebne jest Wam wsparcie kasowe, to my chętnie służymy pomocą. Wbijajcie na meloradio.pl. Szybka kasa czeka. A to już kolejny z gorących numerów dzisiaj, Sigala, Sweet Loving.

0: Ta Alok będą na Tomorrowland, Run Run River przed chwilą w Melo Radio. My też tam z wami będziemy w drugiej połowie lipca. No i fajnie. No Promises, Cheat Code za moment.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Reklama. Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
3: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla ciebie. Tikurilla Super White, biała lateksowa farba do wnętrz, 11 litrów, tylko 165 zł. Tikurilla Fingard, Silicon Protect, biała farba fasadowa, 9 litrów, tylko 315 zł. Spiesz się, promocja trwa do 24 lipca. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren! Voltaren!
11: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
14: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 zł za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
18: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
19: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
20: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
21: Oh.
20: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
21: O, a o ile?
20: 35 groszy taniej na litrze.
21: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
20: Tak.
22: A jak lemoniadę?
20: No też.
21: To poprosimy.
20: Ale co?
22: Wszystko.
20: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
23: O reklamie. Meloradio mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

FF Bambi Young Leosia Meloradu, za chwilę very, very nówka Invisible Jazzy i Chris Lorenzo. Świetny numer, ale zanim to jeszcze parę słów o tych tanich wakacjach, bo to wam obiecałem, parę protipów, jak znaleźć tani wypad. No, po pierwsze, loty i noclegi najtańsze są we wtorki, środy i soboty. Loty, wiadomo, z mniejszych miast i najlepiej tanimi liniami, żaden tam protip w sumie. Ale ważne, żeby się nie nastawiać i nie czekać do samego końca z kupnem biletu na samolot, bo może się okazać, że chociaż kupicie w tamtę stronę, to niestety nie uda wam się kupić powrotnego, bo już będą wyprzedane, więc wyważcie to wszystko. No i nie nastawiajcie się na konkretne lokalizacje, bo to się może po prostu nie udać. Lećcie tam, gdzie was los poniesie, a my dotrzemy tam z wami. Jazzy Chris Lorenzo przed wami.

0: Nie lubię takich sad story, ale czasami się zdarzają. Mark Remont w Meloradiu, choć numer wyśmienity. Za chwilę gramy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Beauty and the Beat.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
5: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
6: Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za Twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Po reklamie. Autopromocja. Kiedy inni próbują Ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy. Prawdziwe dobre melo z klubową muzą.

0: kieszonkowo. Słuchaj na 104.9 FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Siemano, dzień dobry, kolejna godzina weekendowego Melo leci w wasze głośniki. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, to jest pierwsza propozycja ode mnie. Gorąco u was? To ja mam propozycję na napoje chłodzące. Za chwilę.

Anima, Liza z numerem Pet Angel w Melo Radio. Jeśli macie swoje propozycje na najlepiej chłodzące w letnie, wakacyjne dni napoje, to wysyłajcie na naszego WhatsAppa, bardzo proszę. Ja się podzielę z wami swoimi sprawdzonymi patentami. To woda z cytryną, wiadomo, ale dobrze dosypać odrobinę soli do tego. Wtedy te wszystkie minerały, które są z was wypłacane, po prostu będą uzupełniane. Do tego dołóżmy kefir i maślankę. Latem w wakacjach jest gorąco, nie chce nam się jeść, więc to fajnie nas jednak nakarmi. No i co? Są jeszcze takie napoje, o których nie wypada mówić o tej godzinie, więc to na razie sobie może zostawmy na boku. Sun Goes Down, Robin Schulz dla was.

0: Bausa Magnetic w Meloradiu. Hipnotyzujące, niosące i czarujące, pasujące do samochodu, nad wodę i do pracy. Gdziekolwiek jesteście, tam was pozdrawiamy. Sam Say mija za moment.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja.
3: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kto zwalcza ból?
3: Woltaren!
2: Kto?
3: Woltaren! Woltaren!
4: Ból szyi po pracy? Woltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
10: Gastorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
15: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
17: Co się zmieniło?
16: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
18: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
19: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
20: No ale co, Barbara? Rekin!
19: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expo!
10: Expert.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
21: Po reklamie.
22: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Jaki to jest klasyk, Bartes, On The Move w Meloradio. Lubimy sięgać po takie muzyczne niezwykłości, a takich muzycznych niespodzianek to mamy dla was dzisiaj dużo, dużo więcej. Ciekawe, co pojawi się w ramach dobrego Melo. Jeśli wyczekujecie najlepszych setów w eterze, to właśnie u nas od 20 zaczynamy. Najpierw The Best of Tomorrow, Landa, potem sprawdźcie na player meloradio.pl. Dodam tylko, że wiele z tych numerów pojawia się również w 30 Meloradia, na którą możecie głosować też na naszej stronie. Bardzo gorąco do tego zachęcamy. John Summit, All The Time, proszę.

0: Dennis Lloyd, Matt Ward, to jest numer, który macham dzisiaj do was. Jutro wracam o 10:00, znów bawimy się w weekendowym Melo na początku wakacji. Mam nadzieję, że ten pierwszy dzień wakacji, który dzisiaj się zaczął, będzie najpiękniejszym dniem roku. O pokaz strzała, bawcie się dobrze.
1: A już o 15:00 zagramy!

0: Meloradio Mrągowo. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: To 4,9 FM. Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
8: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie, wie, wie.
15: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
16: Play. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
17: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

0: Meloracją Mrągową. Słuchaj na 104.9 FM.
1: To już 15 na zegarkach, a my zaczynamy Before przed dobrym Melo Candy Night na dobre wejście w tę godzinę. Ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie, zapraszam.

Michał, dosyć Phil w Melo Radio na 14 minut po 15. Wakacje się zaczęły, nareszcie. No wszyscy chyba na to czekali, no ale jak wakacje, to oczywiście też mnóstwo wydatków, bo a to by się poszło na loda, a to by się popływało jakimś stateczkiem na przykład, albo by się pojechało na wakajki właśnie. Jeżeli potrzebujecie siana, już teraz wchodźcie na meloradio.pl i zgłaszajcie się do szybkiej kasy w Melo Radio. Już w poniedziałek szansa na 200. meloradio.pl. Tam czekamy na wasze zgłoszenia.

Użel i Ultranate w numerze Moving to the Sun w Melo na 26 minut po 15. No tego słońca to dzisiaj chyba trochę nawet aż za dużo w niektórych miejscach. Za chwilę powiem wam o nietypowym sposobie radzenia sobie z trawą w Krakowie. Zagra nam też Sean Baker.

0: Reklama. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
13: Gorąco.

Tak, podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo. Wiktoria Kida i Księga Żywiołów za nami. To jest dopiero nietypowy sposób na koszenie trawników. W Krakowie ktoś wpadł, słuchajcie, na pomysł, żeby w kilku miejscach miasta postawić, uwaga, kozy i owce. Te już się wzięły za wykaszanie trawy na Zakrzówku i przy Porcie Bodzów. No i tak sobie teraz będą działały w kolejnych miesiącach w ramach projektu z budżetu obywatelskiego. No oby tylko o tym w innych miastach nie usłyszeli, bo jeszcze ktoś wykmini, że kozy i owce będą tańsze od pracowników z kosiarkami.

0: Robin Schulz i Better Times w Melo. Ależ dzisiaj gorąco. Jak sobie z tymi upałami radzicie? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Czekam na wasze pomysły, na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Jakaś woda? Jakieś ręczniki namoczone? Coś innego? Dajcie znać.
1: A już o 16 zagramy
0: Just the way you are. David Guetta u nas punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju. You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Dostaniesz coś za świadectwo?
11: No raczej! Rabat od Media Expert!
10: Wow, też chcę!
11: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
10: Mega!
12: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90 stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
14: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
15: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
16: Uwaga! Super promocja w Teddy!
17: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
18: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
19: Skoda.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedna plus jedna za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Nie wszystko zależy od nas.
23: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
22: Co się zmieniło?
23: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
24: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
25: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
0: Play.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
3: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
7: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
19: David Guetta, Don Diablo, czy chociażby Bob Sinclair, to oni w przygotowanej przeze mnie na 16 plejce. No to jedziemy, nie czekamy. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Bob Sinclair i I Can't Wait w Melo. Gorąco, dzisiaj gorąco. Pytałem was parę chwil temu o wasze sposoby na upały. Emilka napisała: działeczka, basen, czapka i schłodzony napój. Tak można spędzać te upały. Oczywiście wszystko z głową i rozsądkiem. O, jak najbardziej. Natalka też się nagrała na WhatsAppie Melo.
1: Może to nie jest najlepszy pomysł, ale wybrałam się z koleżanką na shopping. No i tak w galerii przynajmniej mamy klimę, więc nie jest tak strasznie przemierzać te wszystkie sukienki.
0: Widzę, że dziewczyny to znajdą każde usprawiedliwienie na zakupy. Nawet upał jest dobry. Czekam na wasze kolejne głosówki na WhatsAppie Melo, odnośnik do niego na meloradio.pl.

0: modelki włodarskiej Lubię Cię jak lato w Melo 26 minut po 16, a ja parę chwil temu was spytałem o wasze patenty na upały, no i mam kolejne wiadomości na WhatsAppie Melo Radia. Wojtek mi, słuchajcie, podesłał fotkę z działki, gdzie ma taki wykopany w kształcie rury otwór w ziemi, no a tam co w środku? No a tam się chłodzą różne napoje, na przykład kolka. No i tak to można żyć. U nas za chwilę Kung See This Girl, zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: deň. Autopromocja. Reklama. Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
3: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze

0: korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź szczegóły. Tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen. Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

to Avicii i to Levels i to 18 minut do 17 w Meloradio. Tak zerkam, słuchajcie, na temperatury w różnych miastach Polski. No i na przykład we Wrocławiu jutro 41 stopni nawet mają pokazać termometry. No, że my tak dzisiaj trochę szukamy tych różnych patentów na to, jak sobie z tymi upałami poradzić. No to słuchajcie, znalazłem idealny. Bo jutro, uwaga, w Egipcie, w Kairze będzie 38 stopni. Także jakbyście trochę potrzebowali ochłody, to zawsze można, wiecie, z Polski do Egiptu wyskoczyć. Bo czemu nie?

0: Bletka i tańcz w Meloradiu jeszcze przed 17. No, biorąc pod uwagę, że zaczęły się wakacje, to można poruszać bioderkami i myślę, że wiele osób to z radości robi, no bo 2 miesiące ponad wolnego przed niektórymi, a przed studentami to w sumie nawet 3. Oj, się będzie działo.
1: A już o 17 zagramy
0: Beauty and the Beat. To zagramy punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo, pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie, więc już teraz przygotujcie telefony.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
7: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowej, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.

321-321-777. Już za chwilę ktoś podaje mi wyzwanie. Możesz to być właśnie ty. 321-321-777. Czekam na wasze telefony. Konrad Traczyk, witajcie.

0: i wyzwanie.
1: Topiki Becky G na Antenie Meloradia na 15 minut po 17, a teraz będziemy bawili się w Podejmij Wyzwanie, a będzie się to dokładniej bawiła Edyta. Hej Edyta!
2: Hej, hej, witam serdecznie.
1: My tak sobie poza anteną trochę pogaworzyliśmy o tym, jak sobie z upałami radzić, więc ja w sumie już ci powinienem od razu ten prezent dać za ten świetny patent. Zdradź go jeszcze szybko słuchaczom. Co ty robisz, żeby się w upały chronić?
2: To znaczy, jeśli chodzi o przebywanie w domu, rano tak koło 6-7 przewietrzyć maksymalnie mieszkanie, żeby świeże powietrze zeszło. Później zamknąć wszystkie okna, dosłownie wszystkie, zasłonić roletami, zasłonami, co tam macie. I dopiero wieczorem koło 22-23 przewietrzyć znowu i zamknąć do rana.
1: Także tego
2: mi daje radę.
1: Tego się w takim razie trzymajmy, a teraz przejdźmy do rzeczy w takim razie, bo ja mam dla ciebie wyzwanie. Wyzwanie też z upałami związane, no bo jak już tak tę chatę zamkniesz, no to można iść na przykład na plażę. A na tej plaży oczywiście ci wszyscy różni sprzedawcy, którzy krzyczą te różne hasła. No i ja bym chciał, żebyś ty się dzisiaj poczuła jak taki sprzedawca i mi jakieś takie jedno hasło sprzedała, albo jakiś taki po prostu okrzyk.
2: Sprzedawać?
1: No słuchaj, mogą być orzeszki w karmelu i popcorn na przykład, tak standardowo. Albo kukurydza.
2: Okej. Okay. Ludzie, ludzie, popcorn kupujcie i Meloradia zawsze słuchajcie.
1: No słuchaj, ja od razu bym kupił w takim razie wszystko od ciebie, Edyta, z takim hasłem. Musimy, słuchaj, ciebie zatrudnić w takim razie, żebyś po plażach chodziła w Polsce z takim hasłem na ustach.
2: Jako wasz ambasador zawsze.
1: O, idealnie. Edytka, ja w takim razie dorzucam ci do tego jeszcze skiety od Meloradia, żeby ci tam pasowały do sandałów na plaży. Super. Albo gdzie tam sobie będziesz chodziła. No jeszcze możesz kogoś szybko pozdrowić.
2: Po wszystkich moich kochanych pacjentów i całą moją rodzinę.
1: No i gorąco oczywiście pozdrawiamy, chociaż w tę pogodę to ja nie wiem, czy gorąco na pewno jest dobrym określeniem.
0: Podejmij wyzwanie.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Fukaj, Liwka, Enklawa i chcę więcej, ale to dobrze brzmi w furce, prawda? Najlepiej jeszcze przy włączonej klimie. Sobota to też taki dzień, kiedy część osób robi różnego rodzaju wesela. A co najlepiej dać na wesele? O tym wam powiem za chwilę. Zagra nam z kolei Hello jeszcze przed 18:00, też m.in. A Quiet Jest To.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy.
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
10: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
10: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
10: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
13: Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A. You ready?
16: Tylko w Disney Plus.
17: Every second counts, baby.
16: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
18: Restaurant is flooded.
16: To już ostatnia szansa.
17: I am selling the building.
16: By uratować to miejsce.
17: We have each other and nothing left to lose.
16: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
19: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Ależ nam się zrobiło plastikowo i różowo. Aquite jest to w Melo na 17 minut przed 18. Z czym najlepiej pójść na ślub? No okazuje się, że z kopertą. Popytali ostatnio w tej sprawie ludzi w Polsce. No i czytam, że 3/4 mniej więcej jest za tym, żeby na weselu właśnie dać kasę. A jak jest się bliską rodziną, no to najlepiej jeszcze jakiś drobny upominek, żeby nie tylko sama kasa była. No czyli nic się od lat nie zmienia. Idziemy, dajemy siano, a jak się jest ciocią Helą, no to jeszcze jakiś zestaw sztućców się przyda. Albo Gary z pościelą. Ale Say One Republic to już teraz przed nami. Dajcie głośniej. Jeszcze przed 18 też m.in. Kygo i Save My Love się pojawi.

0: Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 18. Fire, czyli numer, który wczoraj w 30. Melo Radio na 10. miejscu pięknie awansował. No także chyba go lubicie, biorąc pod uwagę te wyniki notowania. Cały czas możecie głosować.
1: A już o 18 zagramy
0: All the Time. All the Time u nas punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy. Dlatego warto być z Meloradiem, żeby nie przegapić ani jednego dźwięku.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką

0: zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
5: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zapraszam.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.

0: Top Stereo 9 FM.
1: 18 już na zegarkach, ale my spać nie idziemy. My dopiero zaczynamy przecież Before przed dobrym Melo. John Summit na otwarcie 18. Za chwilę też Doda, Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Tobi Forbes, dobry Melo, tej to się powodzi. Zajrzałem na portale plotkarskie, no i trafiłem na taki artykuł. Andziak w sklapkach za 3000 zł człapie do luki czekającego w aucie za 700 tysięcy zł. No i są nawet zdjęcia, no klapki jak klapki, choć najbardziej mi się podoba komentarz: tak samo prześmierdną jak klapki za dwie dychy bez napisu. No jakby nie patrzeć, trochę w tym racji jest, więc na chillu też można kupić jakieś takie z Turcji na bazarze typu Adidas albo Puma na przykład. To Melo Radio, to Calvin Harris i My Way.

James Hype w Melo Radio, 26 minut po 18. To między innymi on na tegorocznym Sunrise Festival, który już od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Będzie też między innymi Urzel, Shigala, Sony Fodera, Skydeck, Huey Lopez i wielu, wielu innych. Będzie też Axwell, którego dla was za chwilę już zagram z jego świeżynką, także nie odchodźcie za daleko.

0: Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerwony.

0: nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny, 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
2: O reklamie.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Jak weekend, to oczywiście w Playce Melo nie może zabraknąć świeżynek. Axwella doskonale znacie z naszej anteny. On też między innymi na tegorocznym Sunrise Festival. Gdybyście chcieli posłuchać go na żywo, może właśnie ten numer zagra, który już teraz w naszej Playce. Axwell in Bonn i Whatever Turns You On to świeżynka w Playce Melo. Dlatego warto dać głośniej, bo to niezły letniaczek.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Ależ to dobrze buja. Red Light jeszcze przed 19 w Biforze, przed dobrym Melo. Po 19 oczywiście u nas też nie zabraknie najlepszej muzy. No i zajrzymy też na akcję z Wombol do naszej Melozyny.
1: A już o 19 zagramy
0: I Run. I Run u nas punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zostańcie z Melorabiem.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: 19 i w 19 wchodzimy z numerem I Run. W tej godzinie też zajrzymy na Złombol. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Tak, podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym Melo, 14 minut po 19. Talk to you w Melo Radio, a z Wombol, czyli charytatywny rajd do Maroka, wystartował. Tam znakomita ekipa, jest też Melozyna. Ekipa Easy Trip z Melo bierze udział w tym rajdzie. No to Adam, opowiada, jak tam ten dzisiaj dzień leci? Siemanko.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, tutaj ekipa Easy Trip prosto z rajdu z Wombol. Słuchajcie, no dzisiejszy dzień był pełen wyzwań. Nasz samochód właściwie stanął przed samym startem w Chorzowie i nie wiedzieliśmy, czy w ogóle będzie w stanie ruszyć dalej w drogę z pozostałymi samochodami. Jednak dzięki pomocy i uprzejmości pozostałych zombolowiczów. Udało się to. Jesteśmy aktualnie w Czechach, które zaraz opuszczamy. A dzisiejszy plan to dojechanie aż do Chorwacji, skąd jutro ruszymy dalej w trasę w stronę Afryki. Obserwujcie relacje Melo oraz Easy Trip, by być na bieżąco.
0: O, to. W naszych socialach wszystko możecie podejrzeć. Wspierajcie zbiórkę na dzieciaki z domów dziecka. No i trzymajmy kciuki, żeby więcej awarii już nie było, no bo limit, myślę, że na ten rajd mamy już zdecydowanie wyczerpany.

0: Gipsy Karnawał w Melo. Tak, podkręcamy tempo. To 26 minut po 19 u nas za chwilę. Axel i Ingrosso się pojawią, ale będę miał też dla was gorącą świeżynkę, no bo w sobotę przecież takich w Playce Melo nie mogło zabraknąć.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
4: Pat i 200 wylecą do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. You ready?
1: Tylko w Disney Plus.
2: Every second counts, baby.
1: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
3: Restaurant is flooded.
1: To już ostatnia szansa.
4: I am selling the building.
1: By uratować to miejsce.
5: We have each other and nothing left to lose.
1: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: daleko jeszcze?
1: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
0: Wow, jaki błękitny.
2: A to nasz hotel przy samej plaży.
1: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
2: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
1: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
6: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
8: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Avatar, ogień i popiół w Disney+.
11: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
10: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
12: Sali się nie poddają!
13: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
10: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
14: Ogień zszedł z boczem góry.
10: Awatar, ogień i popiół.
13: Stajemy do walki!
10: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Po reklamie. Autopromocja.
16: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
17: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
18: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
16: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
18: A miałbyś takie piękne życie.
19: No dramat.
17: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
18: Maracin
16: i Daria.
15: Autopromocja. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Ależ się jaram na możliwość zagrania wam tego kawałka, bo to jest no taki odświeżony, trochę pobawiony się numer. No zresztą sami to usłyszycie za chwilę, co zrobił z nim Disco Lines. Push It to już teraz w Melo Radio, to świeżynka w naszej playce. Dajcie głośniej.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

DJ Remo i Tymek jeszcze przed 20 u nas, a za moment po 20 The Best of Tomorrowland, także koniecznie zostańcie z Melo. Dobrej zabawy, dobrej nocki wam życzę, no i oczywiście bądźcie niegrzeczni, wracam jutro po 15. Hej!

0: Reklama.
1: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. The best of Tomorrowland w Meloradio.

Best of Tomorrowland. Meloradio.

flags.

You're the ones. You're the one that's doing the whole thing.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: No, nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
3: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
2: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja.

This is Cyberpunk Radio.

Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.

0: Mellow. Mellow Radio. Mellow. Electrifying your soul. Prawdziwe dobre Mellow. Dobre Mellow. Mellow. Turn up the volume. Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy, witam was. Skytech to jest 78. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu dużo nowej, świetnej muzyki, m.in. Axwell, David Guetta, Armin van Buuren i wielu, wielu innych. A na początek Vion Conjure z numerem Dance, nadchodzący w labelu Smash the House. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

Słuchajcie, this is Skytech, niemiecki producer Martin Horger z nowym numerem Rave, który jest hymnem Parukaville 2026. Tuż przedtem Brandon i My Body Talks. A już za chwilę macedoński producent Galoski wraz z Azulant i Rex to the beat. Dajcie głośniej.

Cały czas słuchacie This is Skytech. Legendarne duo Bibi Rexa i David Guetta z numerem Sad Girls. Tuż przedtem Adam Bogocelli i Wild Water, a już za chwilę Lorian i Only One. Dajcie głośniej. Skytech.

Słuchajcie, this is Skytech. Naprawdę gęściutka produkcja od Sola z Perception w edycie Cream. Tuż przedtem Mr. Seed i March Forward z numerem Give Me Life. A już za moment mój osobisty hit lata, Axwell i Whatever Turns You On. Dajcie głośniej.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To odjazd dla kolegów. Jesteśmy więcej niż właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00.

episode of A State of Trance. Meloradio Mrągowo na 104.9 FM.

0: Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

extension of sound. To jest Robin Schulz. Dobre Melo w Meloradiu.